dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Pieniądze dla firm poszkodowanych przez powódź pod lupą CBA. Kanał Gliwicki zamknięty przez złote algi. Będzie też sport i sukcesy Ewy Swobody i Igi Świątek.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. CBA i Ministerstwo Rozwoju zajmują się sprawą wydatkowania pożyczek dla powodzian i związanych z tym nieprawidłowości. Chodzi o sprawę trzech firm, które dostały 4,5 miliona złotych z pomocy dla poszkodowanych przedsiębiorców. Środki przyznawała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, a trafiły one m.in. do trzech podmiotów z jednej okolicy, powiązanych z wiceprezeską agencji, działaczką KO. A na dodatek nie ma żadnych dowodów, by nieruchomości należące do tych firm w ogóle ucierpiały w powodzi. Kontrola CBA trwa już kilka miesięcy. Jeśli wykaże nieprawidłowości, sprawą zajmie się prokuratura, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
1: Działaczka Koalicji Obywatelskiej została już zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński. Kanał Gliwicki na wysokości portu w Gliwicach zamknięty do odwołania, to po wykryciu ponownie złotych alg. Dziś zbiera się międzyresortowy zespół do spraw Odry z udziałem Wód Polskich, inspektorów ochrony środowiska, Ministerstwa Klimatu i Infrastruktury. Będą kolejne rekomendacje i decyzje. Na razie rośnie tam liczebność tych niebezpiecznych glonów, no ale do toksycznego zakwitu nie doszło, mówi Linda Hoffman z oddziału Wód Polskich w Gliwicach.
4: Chodzi o to, że sama obecność złotej algi w wodzie nie znaczy jeszcze jej toksycznego oddziaływania na organizmy w tej wodzie żyjące. Dlatego też w sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału i wstrzymano do odwołania śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno.
1: Wody Polskie dostały też zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Kłodnicy w pobliżu, ale nie ma jeszcze wyników badań wody. Od dziś w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego eDILO. Karta istnieje już od 2015 roku i cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
5: Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i tym samym ten czas, przede wszystkim skrócenie czasu diagnostyki i leczenia dla pacjenta jest, zwłaszcza diagnostyki, jest bardzo ważny i powinien być korzyścią dla pacjenta.
1: Początkowo karty DILO będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października. Sport. Ewa Swoboda, drugą najszybszą sprinterką Europy. Polka w angielskim Birmingham obroniła tytuł wicemistrzyni na dystansie 100 metrów. O złocie zadecydowały 0,02 sekundy. Najszybszą okazała się Brytyjka Amy Hunt. Iga Świątek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina.
2: Super FM. Pogoda.
6: Dzisiaj to zapowiadane przez nas ochłodzenie, 12 stopni teraz, trochę wieje i dzisiaj będzie wietrznie, po południu 21 na termometrach, wiatr w porywach do 40 km na godzinę i dużo słońca. Jutro będzie cieplej, jutro 23 stopnie.
7: Lato. Dzień dobry, lato.
6: Dużo jeszcze czasu do końca wakacji, spokojnie, dopiero dzisiaj 11 dzień sierpnia i wtorek. Dzień dobry, lato, Bartek Czatowicz. Raport z dróg już za chwilę, powiemy wam, jak wygląda sytuacja na ulicach Szczecina. Będzie też więcej newsów ze stolicy Pomorza Zachodniego. Miłego dnia.
7: Lato. Dzień dobry, lato.

Lionel Richie w Super FM. Dawno niesłyszany, przynajmniej w naszej porannej audycji podczas naszych porannych spotkań. Dzień dobry, sprawdzam, jak wygląda ta bieżąca sytuacja na ulicach miasta. No i teraz wygląda na to, że jest przejezdnie w Szczecinie i na Prawobrzeżu, i w ścisłym centrum naszego miasta. Jeżeli chodzi o komunikację miejską, to około godziny 5 mieliśmy dwa odwołane kursy tramwaju linii numer 11. Teraz 11 powinny już jeździć zgodnie z rozkładem jazdy i inne tramwaje także. Oczywiście, jeżeli są jakieś sytuacje niespodziewane, dawajcie znać, dzwońcie i mówcie naszej automatycznej sekretarce 91 24 55.

Ależ ten czas leci, już 18 minut po godzinie 6. To jest wtorkowy poranek w Radiu Super FM. Zakończyła się renowacja ogrodzenia cmentarza centralnego od strony ulicy Ku Słońcu. Zabytek wyremontowano za nieco ponad 1 000 000 zł. Prace objęły m.in. rozbiórkę zniszczonych fragmentów ogrodzenia, demontaż, no i ponowne osadzenie ceglanych słupów, a także impregnację cegły. Także to ogrodzenie cmentarza centralnego od strony ulicy Ku Słońcu wygląda zdecydowanie lepiej. Więcej na ten temat przeczytacie na stronie internetowej Radia Super FM, czyli super.fm.

0: Proszę bardzo, ten moment zbliża się wielkimi krokami. 6:30 za chwilę, a więc prognoza pogody w Super FM dla Szczecina. Dzisiaj chłodni. Ja dzisiaj już długie spodnie i bluza. Zdecydowanie w takim stroju, w takim outficie wyszedłem po godzinie 5 z domu. No i pewnie takich stylizacji dzisiaj będzie więcej. Takie stylizacje będą dominowały, a pogodowe szczegóły w Radiu Super FM za 40 sekund.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11:00. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Super FM. Pogoda.
0: Oj, chłodniutko dzisiaj w porównaniu z tym, do czego się przyzwyczailiśmy w ostatnich dniach, no bo maksymalnie 21 stopni, może 22, jeżeli chodzi o termometry, ale ta odczuwalna temperatura to 17-16 stopni, dlatego że wiatr w porywach do 40 km na godzinę. Jutro będzie cieplej, jutro wiatr słabszy, a na termometrach 23 stopnie. Zarówno dzisiaj, jak i jutro będzie sucho, słonecznie.
3: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: No ale to, że chłodniej będzie dzisiaj niż wczoraj czy przedwczoraj, to nie oznacza, że ta letnia aura nas tak całkowicie opuści. Oczywiście lato aż czuć, aż bije z głośnika w radiu Super FM, a to za sprawą najlepszej muzyki i także informacji ze Szczecina. O tym będziemy mówić także dzisiaj. Jesteśmy razem, czy będziemy razem do godziny 10:00.
3: Lato. Dzień dobry, lato.

Klubowe brzmienia w radiu Super FM we wtorek rano. ATB i Ecstasy, 6:38. Cześć, dzień dobry. Coraz bliżej parking wzdłuż ulicy Starkiewicza. Miasto wybrało wykonawcę. Najkorzystniejsza oferta opiewa na nieco ponad 1 000 000 zł. No i w ramach tych prac po obu stronach ulicy Starkiewicza powstanie 56 miejsc parkingowych. Będzie też przebudowa chodników i infrastruktury wokół ulicy. A na realizację zadania wybrany wykonawca będzie miał 4 miesiące od przekazania placu budowy. Tego przekazania jeszcze nie było, no ale ten parking na ulicy Starkiewicza, te miejsca parkingowe już bliżej jak dalej.

Matcon i Ray Dalton w piosence pod tytułem Don't Worry. No to może być główne hasło, czy light motyw, motyw przewodni tego poranka, dla co po niektórych. Mamy wtorek, 11 dzień sierpnia, 15 minut zostało do godziny 7. Witamy w Szczecinie, nowy piękny dzień w naszym mieście. A zapowiadamy, że po godzinie 7 codziennie, od poniedziałku do piątku, poranna zabawa w Radiu Super FM. Także po 7 musicie mi być razem z nami, musicie słuchać radia, dlatego że można wygrać bilety do Fabryki Wody. No kto nie chciałby pójść się popluskać, szczególnie jak teraz troszeczkę ta pogoda nam się popsuła, no to myślę, że taka opcja na wyjście do Fabryki Wody to jest naprawdę kusząca. Są bilety do Fabryki Wody do zdobycia, po prostu trzeba po godzinie 7 i po 8 słuchać Radia Super FM. No a potem zadzwonić i poprawnie odpowiedzieć. Ale to już są detale, to już są szczegóły. Wiem, że doskonale sobie poradzicie.

0: Wy jesteście the best, no bo mierzycie się, podejmujecie rękawice w walce z wtorkiem. Dzisiaj 11 dzień sierpnia, 2,5 minuty zostały nam do wiadomości w Radiu Super FM. Po serwisie informacyjnym prognoza pogody, no dzisiaj będzie chłodniej niż wczoraj, a szczegóły, o tych szczegółach powiem za chwilę.
1: Wakacje w mieście?
2: Tylko z Radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z Radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
7: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
8: Reklama.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: Jest 7. Wiadomości Super FM.
13: Trudna pogodowo noc na Mazowszu, zagrzmiało, potężnie wiało i padało. Ponad setka ofiar mocnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Sporo wakatów w szkołach, a do nowego roku coraz bliżej.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Marcin Krzemiński. To była naprawdę trudna noc na Mazowszu. Nad regionem przeszła tak zwana superkomórka burzowa. Potężnie wiało i padało. Efekt: tysiące mieszkańców bez prądu, zerwane dachy, powalone drzewa, zablokowane drogi. Największe zniszczenia burza poczyniła w okolicach Płocka, Ciechanowa, Mławy, Sierpca i Siedlec. Wiało ponad 110 km na godzinę, a do tego miejscami spadł grad. Całą noc mieliśmy ręce pełne roboty, mówi młodszy aspirant Maciej Kwiatkowski z Ciechanowskiej Straży Pożarnej.
14: Nie ma strat w ludziach, czyli nie ma osób poszkodowanych. Mienie no, dość w sporym obszarze jest uszkodzone. Są to budynki mieszkalne, między innymi budynki gospodarcze.
13: Usuwanie i liczenie strat na Mazowszu zapewne potrwa cały dzień. Dobra wiadomość jest taka, że w całym kraju nie ma aktualnie żadnych alertów pogodowych. No i w wielu regionach będzie dziś chłodniej, choć przyjemnie ciepło. Do Włoch z kolei po krótkiej przerwie nadeszła kolejna fala ekstremalnych upałów, które mają według prognoz potrwać około tygodnia. Temperatura ma sięgać w wielu rejonach 40 stopni. Najgoręcej ma być dziś. Czerwony alert wprowadzono m.in. w Bolonii, Florencji, Rzymie, Neapolu i Palermo. USA przekażą Kolumbii 15,5 miliona dolarów w związku z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło wczoraj ten kraj, poinformował Departament Stanu. Według najnowszych danych w wyniku kataklizmu zginęło co najmniej 111 osób. Trzęsienie było bardzo silne, miało magnitudę 7,4. Prezydent Kolumbii poinformował, że 87 osób zostało rannych, a 61 budynków się zawaliło. Cały czas trwa akcja ratownicza. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Tymczasem są nowe dane dotyczące czerwcowego podwójnego trzęsienia ziemi w sąsiadującej z Kolumbią Wenezueli. Zginęło co najmniej 6301 osób, wynika z oficjalnych danych władz kraju. Tysiące wakatów i coraz mniej chętnych do nauczania. Szkoły na 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Jest ponad 15 tysięcy ofert pracy. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnienie osób bez pełnych kwalifikacji. Skala problemu jest duża, mówi dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie Andrzej Wrozębski.
15: Szukamy przez stowarzyszenia, wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
13: Problemem są przede wszystkim zarobki. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. 400 wyznaczonych punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych i prawie wyprzedane noclegi. Hiszpania przygotowuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca. Ostatni raz takie zaćmienie w Hiszpanii można było oglądać w 1912 roku. Władze Hiszpanii apelują jednak do wszystkich o ostrożność ze względu na wysokie i ekstremalne ryzyko pożarów panujące w kraju.
11: Super FM. Pogoda.
0: W Szczecinie nie potrzebujemy zaćmienia słońca, my mamy po prostu gęste chmury nad głowami, ale spokojnie, będą jeszcze przejaśnienia. 12 stopni, dzisiaj naprawdę chłodno od rana. Po południu 21, ale będzie wietrznie. Tak w porywach do 40 km na godzinę. Odczuwalna temperatura we wtorek to 17-18 stopni maksymalnie. Jak będzie jutro? 23-24. Jutro będzie słonecznie. No i wiatr też słabszy, a więc tak generalnie będzie nam w środę cieplej.
7: Lato. Dzień dobry, lato.
8: Lato.
0: Proszę bardzo, poranna zabawa w Super FM już za chwilę, za 7 minut. Pierwsza szansa, żeby zdobyć bilety do Fabryki Wody, żeby jeszcze w te wakacje wybrać się do akwaparku naszego szczecińskiego, pięknego, wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju. Po prostu trzeba nas słuchać i dzwonić, a zabawa za 7 minut. Także to już jest ostatnie odliczanie. Po 7 jest szansa, jeżeli po 7 się nie załapiecie, to spokojnie, możecie też od 8 słuchać Radia Super FM i wtedy też będzie furtka do tego, żeby zdobyć bilety. Ja nazywam się Bartek Czotowicz, to jest audycja Dzień Dobry Lato. Kolejny piękny dzień w Szczecinie, tak?
7: Lato. Dzień Dobry Lato.

0: program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Czyli wy odpowiadacie, o jakie szczecińskie wakacyjne, ale też ikoniczne miejsca, ważne dla Szczecina miejsca chodzi, a w zamian są nagrody. Bilety do Fabryki Wody są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na podstawie naszych wskazówek, o jakie miejsce chodzi, dzwoniąc pod 9124455. Tam naszej automatycznej sekretarce po sygnale należy udzielić tej prawidłowej odpowiedzi. Nie zapomnijcie się przedstawić. Im więcej szczegółów podacie, tak naprawdę tym lepiej. 12 minut po godzinie 7. Podpowiedź pierwsza we wtorek. Wskazówka jest następująca. To jest wskazówka muzyczna, dźwiękowa. Posłuchajmy tego fragmentu. To motyw filmowy, podpowiem.

0: Można dzwonić.
1: 912455. No mogę powiedzieć, że to motyw muzyczny z filmu Park Jurajski oczywiście, czyli Jurassic Park. Szukamy tego połączenia. Jurassic Park, Park Jurajski i Szczecin. Miejsce w Szczecinie.
2: Posłuchaj i odgadnij. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
1: Park Jurajski i Szczecin. Jakie to mogłoby być miejsce? Takie ważne dla Szczecina, czy ikoniczne? Park Jurajski i Szczecin. No dobra, nie będę udawać, ja znam odpowiedź. Ale chodzi o to, żebyście wy znali. Dzwońcie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Pierwsze kolejki ustawiają nam się przed Estakadą Pomorską. Tam trzeba zwalniać ze względu na pracę drogowców oczywiście. No i kilka minut stracicie jadąc ulicą Gdańską. Chodzi oczywiście o Estakadę Pomorską. Prace przy remoncie modernizacji torowiska w tym miejscu dają się we znaki kierowcom. Jeżeli chodzi o prawobrzeże, to by było na tyle. Oczywiście w kontekście korków czy utrudnień przejezdnie na węźle Kijewo, autostrada A6 w obie strony czy ulica Floriana Krygiera. A tutaj po prostu jedziemy. Mieszka pierwszego południowa także. No i generalnie ta zachodnia ściana Szczecina wygląda bardzo przyzwoicie, bardzo dobrze. Zupełnie odwrotnie niż w roku szkolnym. To zazwyczaj na zachodzie pojawiają się utrudnienia, a w wakacje zupełnie odwrotnie. Na północy też myślę, że można się delikatnie uśmiechnąć tak... pod nosem, tak można tak zrobić. Na Bogumińskiej na przykład, czy Wilczej z Czanieckiej, przyjaciół żołnierza Krasińskiego. Jedziemy, jeżeli gdzieś jest inaczej, to oczywiście łapiemy za telefony i piszemy na Messengerze, albo dzwonimy 91 2 4 5 5.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Justin Timberlake wystąpi dla was już za chwilę, ale zanim on, to najpierw... Queen. 24 minuty po 7.

0: to grupa Queen w Radio Super FM. Justin Timberlake będzie. Justin Timberlake zaśpiewa specjalnie dla was, ale to już po wiadomościach o 7.30. Piotr Jarząbek za chwilę pojawi się w naszym studiu, powie o tych najważniejszych wydarzeniach ze Szczecina oczywiście.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku, tylko w Radiu Super FM. Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Reklama. Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayco Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayco. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayco Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
5: Piotr Jarząbek, dzień dobry. Na początek dobre wieści dla mieszkańców Podjuch. Władze Szczecina zajmą się odbudową placu zabaw w Parku Wolności. Plac spłonął w pożarze na początku czerwca tego roku. Teraz dzięki temu, że to miejsce było ubezpieczone, można zająć się jego odbudową. Na placu zabaw ponownie pojawi się m.in. statek Freedom, który dotychczas był jego największą atrakcją. Rozpoczęło się już przygotowywanie dokumentacji pod inwestycję, ale ile potrwa cały proces, tego na razie nie wiemy.
1: To są wiadomości w Radiu Super FM.
5: Tymczasowa hala przylotów na lotnisku w Goleniowie już gotowa. Pasażerowie od przyszłego tygodnia zaczną korzystać z nowo powstałego budynku D. Maciej Dziadosz, prezes zarządu portu lotniczego Szczecin-Goleniów, opisywał nowy obiekt.
6: Terminal tymczasowe przyloty jest o powierzchni prawie 750 m2. Generalnie funkcjonalnie jest podzielone tylko na dwie części. Jest to część przyloty Schengen i część przyloty non-Schengen. Docelowo ten obiekt zostanie przebudowany, wprowadzone do niego zostaną inne funkcje lotnicze. Ten tymczasowy obiekt jest w stanie przyjąć dwa samoloty jednocześnie, tylko musi być rozdział. Samolot Schengen, non-Schengen po 189 osób.
5: Powstanie budynku D to część inwestycji obejmującej budowę nowego terminala pasażerskiego. Jako hala przylotów ma służyć do 2028 roku.
1: Więcej na stronie super.fm.
5: Prawie 400 mandatów za przekroczenie prędkości i 10 nietrzeźwych za kółkiem. Szczecińska policja podsumowuje miniony weekend. Funkcjonariusze w związku z nadmierną szybkością zatrzymali 380 pojazdów, z tego 7 kierowców przekroczyło prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. Oprócz tego policjanci ujawnili 5 osób kierujących bez uprawnień, a także 10 kierowców, którzy wsiedli za kółko po spożyciu alkoholu. Jak przypomina szczecińska policja, takie zachowanie oznacza nie tylko rażące naruszenie przepisów, ale przede wszystkim zdecydowanie zwiększa ryzyko poważnego wypadku.
4: Super FM Sport.
7: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Ewa Swoboda, drugą najszybszą sprinterką Europy. Polka w angielskim Birmingham obroniła tytuł wicemistrzyni na dystansie 100 metrów. O złocie zadecydowały 0,02 sekundy. Najszybszą ku uciesze gospodarzy okazała się Brytyjka Emmy Hunt, a trzecia była Belgijka Delphine Kansa.
8: Wróciłam tam, gdzie chciałam być. Bardzo się cieszę, że... No i zaczynam o tym mówić i już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal. Jestem znowu wicemistrzynią Europy. To napawa mnie takim optymizmem, że mogę. Mówiłam ci 2 lata temu, będę teraz w sztosie, bo mam 27 lat. Przed 30 też można.
7: Mówiła tuż po swoim starcie wyraźnie wzruszona Ewa Swoboda. Tuż za podium uplasowała się za to nasza sztafeta mieszana 4x400 metrów. Mimo, że w składzie pobiegła na ostatniej zmianie Natalia Bukowiecka, to pierwsza trójka była poza zasięgiem.
9: Ja uważam, że po prostu te 3 zespoły były daleko i na co nas dzisiaj było stać, no byli zdecydowanie lepsi, po prostu tam przegraliśmy powiedzmy te 2 sekundy, więc tego kontaktu nie było. Uważam, że 4. miejsce to na tą chwilę jest po prostu, tak jak mówię, to na co nas stać.
7: Polska po pierwszym dniu imprezy z jednym srebrnym krążkiem jest na 6. miejscu w klasyfikacji medalowej. Prowadzą z 2 złotymi medalami Norwegowie. Iga Świątek gra za to swój turniej życia w Toronto i melduje się w półfinale kanadyjskiego tysięcznika. W nocy polskiego czasu gładko, bo w 2 setach 6-2, 6-1 w ciągu godziny i 4 minut pokonała Rosjankę Dianę Schneider. Znów ciemne chmury zbierają się nad Giannim Infantino. Piłkarskie federacje z Europy, Azji i Ameryki Północnej kolejny raz skrytykowały szefa FIFA za jego postawę w związku z propozycją sprzedaży udziałów praw do Mistrzostw Świata. Mimo, że Infantino z tych planów się wycofał, to jak piszą federacje, utracił zaufanie. Wybory w FIFA odbędą się w przyszłym roku w Rabacie, a termin zgłaszania kandydatur mija 18 listopada.
4: Super FM. Pogoda.
0: Dokładnie, to 13 stopni teraz w Szczecinie. 13 na termometrach, najwięcej 21. Wietrznie, dlatego ta odczuwalna temperatura na poziomie 17-18. Mają pojawić się przejaśnienia. Cały czas czekamy na to piękne szczecińskie słońce. Z pewnością więcej słońca będzie jutro, bo jutro cieplej. 23 stopnie i wiatr słabszy w środę niż we wtorek.
1: Dzień dobry, lato. Lato. Super FM.
0: Mówiłem, że będzie i oczywiście jest. Justin Timberlake to jest słowny chłopak. 7:35.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Trzeba zwolnić na ulicy Gdańskiej przed Estakadą Pomorską. Oczywiście tam prace drogowców w związku z modernizacją torowiska. Raczej jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Tłumacząc troszeczkę tę sytuację, robią w wakacje. No bo w wakacje mniejszy ruch niż w roku szkolnym czy od rozpoczęcia roku akademickiego. Także powinniśmy się raczej z tego cieszyć. Jeżeli chodzi o prawobrzeże, to tyle w kontekście utrudnień. Estakada Pomorska może być problematyczna dla kierowców jadących z prawobrzeża do centrum. Poza tym tych kolejek jak na lekarstwo teraz raczej takie standardowe, no bo jeżeli mamy kilkanaście samochodów na moście długim w stronę centrum, albo kilkanaście, czy może nieco ponad 20 aut na Wyszyńskiego, zresztą właśnie zielone światło i ruszyli zarówno z mostu długiego, jak i z ulicy Wyszyńskiego, no to przyznać się trzeba, że ten ruch odbywa się w Szczecinie na bieżąco. Oczywiście wysyłajcie swoje sygnały, telefony mile widziane, raczej powinienem powiedzieć mile słyszane. 91 24 55.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Undo Stress, czyli raz, dwa, trzy. Ricky Martin w piosence pod tytułem Maria. Dzień dobry, 7:49 we wtorek. Witajcie. Wtorkowy poranek w Radiu Super FM i oczywiście atrakcyjne nagrody do zdobycia, no bo przecież w tym tygodniu bilety do Fabryki Wody można sobie zgarnąć. Rach, ciach, raz, dwa. Trzeba tylko odpowiedzieć, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi. Były wskazówki, były odpowiedzi. No ale wy dzwonicie pod 9124555. No to może posłuchajmy tych przykładowych odpowiedzi. Halo!
1: Roman ze Szczecina, chodzi o Filharmonię Szczecina.
0: Ajajajajajaj.
2: Niestety, ależ błąd!
0: Nie, to nie jest Filharmonia Szczecińska. Przypomnę, jaka była wskazówka. Wskazówka była muzyczna, dźwiękowa. Trzeba powiedzieć, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi. No a podpowiadałem tak. Interpretacji trzeba najpierw odgadnąć o podkład dźwiękowy, o motyw, z jakiego filmu chodzi. I to będzie kluczem, uwierzcie mi. Dobrze, wystarczy. Wystarczy, szczególnie, że są następne telefony. 9124555. No może tym razem będzie więcej szczęścia.
3: Miejsce, o którym dziś mowa, to Dino World. Pozdrawiam, Magdalena ze Szczecina.
0: To nie jest Dino World. Ale czekam na połączenia od was. 9124555. Za poprawne odpowiedzi jest szansa na bilety do Fabryki Wody. Wydzwonicie, a razem słuchamy tego oto pana. Czyli Phila Collinsa oczywiście. Phil Collins i Easy Lover. Ależ to jest cudowna piosenka. We wtorkowy poranek siądzie idealnie.

0: Już naprawdę tylko minuta została do godziny 8. Ava Max przed momentem, a za chwilę po wiadomościach m.in. Teddy Swims. Serwis informacyjny o 8 startuje już za rogiem.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
7: Jest 8. Wiadomości Super FM.
8: Możliwe obniżki na stacjach, ale tylko na chwilę. Powiemy czemu. Tajemnicza wieczorna narada liderów koalicji, zwał ją premier. Kto nowym bondem? Decyzja ponoć wkrótce.
2: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Krzemiński. Po wielu tygodniach podwyżek kierowcy w końcu mogą liczyć na obniżki cen paliw na stacjach. Niestety tylko na chwilę. Bartosz Kądziołka.
9: W tym tygodniu ceny mają spaść ze względu na zapowiedzi w związku z konfliktem amerykańsko-irańskim możliwego otwarcia cieśniny Ormus, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Rafał Zybert.
10: W przypadku oleju napędowego mogą sięgnąć do 10 groszy na litrze, w przypadku benzyny około 20-30 groszy na litrze.
9: Ale w związku z tym, że rozmowy w sprawie konfliktu się przedłużają, to ceny ropy na giełdzie poszły w górę i na przełomie tego i przyszłego tygodnia to odbije się na cenach na pylonach. Jednocześnie na połowę miesiąca rząd zapowiada powrót rządowych obniżek na stacjach. Wtedy ceny mogłyby spaść o mniej więcej złotówkę, ale nadal nie ma konkretnych decyzji w tej sprawie.
8: Aktualnie za benzynę 95 płacimy średnio 7,51, a za olej 8 zł 16 groszy za litr, oczywiście. Nowe przypadki gruźlicy w Warszawie. Zachorowała pracownica przedszkola i jedno dziecko. W sprawie trwa dochodzenie epidemiologiczne. Wszystkie osoby, które miały kontakt z chorą i wymagają dalszej diagnostyki, zostały objęte badaniami. Co najmniej 132 osoby zginęły, a około 700 zostało rannych. To aktualne, tragiczne dane po trzęsieniu ziemi, które wczoraj nawiedziło zachodnią Kolumbię. Wstrząsy m.in. przerwały transmitowaną na żywo mszę w katedrze w Manizales. W zabytkowej świątyni są poważne zniszczenia. Przewróciła się jedna z bocznych wież. Premier Donald Tusk zwołał wieczorem naradę liderów koalicji. Temat spotkania nie został ujawniony, ale odbyło się ono w momencie, gdy coraz częściej z obozu władzy płyną informacje o możliwych zmianach w rządzie. Maciej Kluczka.
11: Jesienią może dojść do rekonstrukcji Rady Ministrów, a według nieoficjalnych doniesień Szymon Hołownia miałby wejść do rządu. Mógłby objąć stanowisko ministra kultury, które jest już w rękach Polski 2050. Paweł Ślis z Polski 2050 komentował to tak.
12: Nic o nas bez nas. Na razie w rządzie minister jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
11: Hołownia miałby też zostać szefem klubu swojej partii, bo za dużo w nim wzajemnych animozji. Takiego scenariusza nie wyklucza Violetta Tomczak z Polski 2050.
13: Wszystko jest możliwe.
11: Na wczorajszej naradzie liderów koalicji oprócz premiera był Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty. Nie została zaproszona szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
8: Do końca roku ma się zakończyć tasiemiec pod tytułem Wybór nowego Bonda. Tak wynika przynajmniej z zapowiedzi producentki Amy Pascal. Na liście zostało już ponoć tylko 5 do 7 nazwisk aktorów, którzy mogą zastąpić Daniela Craiga. Producentka nie podała konkretnej daty, ale zasugerowała, że fani nie będą musieli długo czekać. Zdaniem Pascal, dobrym momentem na ujawnienie nazwiska będzie koniec roku.
2: Super FM. Pogoda.
0: Jest! Wyszło zza chmur słońce w Szczecinie. Chociaż tylko 13 stopni. Dzisiaj wietrznie będzie w naszym mieście. Dlatego ta odczuwalna temperatura we wtorek tak na poziomie 17-18 stopni. 21 na termometrach maksymalnie, a wiatr w porywach do 40 km na godzinę. Cieplej będzie jutro, czyli w środę 23-24 i wiatr osłabnie. No a od czwartku już tak na dobre wrócimy do tych wakacyjnych temperatur, bo w czwartek 27 stopni.
13: Lato. Dzień dobry, lato.
14: Lato.
13: Super FM.
0: Dla tych, którzy nie słuchali radia Super FM, po godzinie 7 mam jasny i prosty przekaz. Spokojnie, bez spiny, są drugie terminy. Już za chwilę druga szansa, żeby wziąć udział w porannej zabawie Super FM. A poza tym będzie dobra muzyka, będą wiadomości dla kierowców. No to czego chcieć więcej we wtorek rano?
13: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Podpowiadaliśmy po godzinie 7, podpowiadaliśmy przed godziną 8 oczywiście. Były motywy muzyczne z Parku Jurajskiego między innymi. Trzeba odgadnąć, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi. 9-1-2-4-5-5. No i jeżeli poprawnie odpowiecie, to macie szansę zdobyć bilety do Fabryki Wody, wybrać się do Fabryki Wody. Tak, także myślę, że warto. Dodam jeszcze jako taką wskazówkę ekstra, taką z gwiazdką, że jest to miejsce, które przyciąga uwagę. Są to obiekty, które przyciągają uwagę, muszę tak mówić dyplomatycznie troszeczkę. Myślę, że szczególnie po zmroku. 9-1-2-4-5-5, 13 minut po godzinie 8.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Sprawdzamy na bieżąco, jak wygląda sytuacja na ulicach Szczecina. Nie ma już śladu po kolejkach w okolicach Estakady Pomorskiej. Jadąc z prawobrzeża musieliśmy się zatrzymać. Teraz raczej jedziemy na bieżąco mimo prac drogowców. Ulica Wyszyńskiego, Most Długi, Nabrzeże Wieleckie czy Trasa Zamkowa. Tutaj też nie ma co narzekać. Co więcej, na niebie wychyliło się zza chmur słońce, a więc dużo pozytywów możemy znaleźć w tej porannej czy już nawet bardziej przedpołudniowej trasie w Szczecinie. Oczywiście piszcie na Messengerze do Radia Super FM z informacjami o utrudnieniach. Dzwońcie 912 4 5 5.

0: Raz, dwa, trzy i będą wiadomości w Super FM. Za dwie minuty oczywiście raport ze Szczecina i Piotr Jarząbek.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
3: Reklama. Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
8: Piotr Jarząbek, zapraszam. Miasto z wyprzedzeniem ostrzega. W przyszłym tygodniu będą zmiany dla mieszkańców północy korzystających z komunikacji miejskiej. Chodzi o przebudowę przejazdu kolejowego w ciągu ulic nad Odrą i Stołczyńskiej. Zmianami objęta będzie chociażby linia 63. Ona będzie kursować w skróconej relacji Kołontaja-Telejard z dotychczasową częstotliwością. Autobusy linii 102 w obu kierunkach pojadą zmienioną trasą. Od przystanku Kościelna przejadą przez ulicę Kościelną, Neringa, Policką, Szosę Polską, Przęsocin, Przęsocińską i Asfaltową do przystanku Police Mścięcino-Krzyżówka, a dalej bez zmian. Uruchomiona zostanie także zastępcza linia autobusowa 863, kursująca w relacji Stołczyn Północny, Police Mścięcino-Krzyżówka. Zmiany na północy zaczną obowiązywać w przyszłą środę, 19 sierpnia. Szczegółów szukajcie na stronach miasta.
1: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
8: Ostatnia część doku remontowego już w wodzie. Stocznia Szczecińska Wulkan zakończyła budowę dla morskiej stoczni remontowej Gryfia. Nowy dok ma ponad 235 metrów długości i może obsłużyć statek ważący nawet 24 tysiące ton. To wielka chwila dla szczecińskiej stoczni, oceniał wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
9: Jesteśmy na etapie bardzo istotnym, dlatego że ta część trzecia jest ostatnią i po połączeniu ich ze sobą w nowatorskiej metodzie na wodzie będzie ona wyposażana tak, aby równo za rok od tego momentu dok był gotowy do przyjmowania największych statków, które do tej pory mogą być w Szczecinie remontowane. Mam taką nadzieję, że kolejne etapy będą szły równie szybko i że za rok już ten dok będzie stał przy nabrzeżu morskiej stoczni remontowej Gryfia i będzie podnosił się z wielką 200-metrową jednostką.
8: Zwodowany dok w morskiej stoczni remontowej Gryfia ma działać od 2027 roku.
1: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
8: Młoda siatkarka chemika walczy na Mistrzostwach Świata do lat 17. Biało-czerwone na turnieju w Chile są już pewne awansu z grupy. Libero Julia Bogucka w chemiku będzie grać od nowego sezonu, podczas gdy jej koleżanki już się do niego przygotowują, ona wraz z kadrą podbija parkiety w Ameryce Południowej. Polki pokonały już rówieśniczki z Argentyny, Brazylii, Japonii i Chorwacji. Przed nimi ostatnie starcie w fazie grupowej. Z Hiszpanią zmierzą się dziś o 20. Potem przed nimi faza pucharowa, a cały turniej, miejmy nadzieję, że z jak najdłuższym udziałem biało-czerwonych siatkarek potrwa do 16 sierpnia.
7: Super FM Sport.
10: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Srebro Ewy Swobody już jest, ale lekkoatletyczni kibice czekają na więcej i mają nadzieję, że w jej ślady także w biegu na 100 metrów, tyle że przez Płotki, dziś pobiegnie Pia Skrzyszowska. Do tej pory bowiem polskim zawodnikom starty na Alexander Stadium wychodzą średnio, o czym przekonał się m.in. Paweł Fajdek, który jako jedyny z Polaków awansował do finału dzisiejszego rzutu młotem, chociaż w eliminacjach nie obyło się bez kłopotów.
11: Brak stresu wpłynął negatywnie na moją formę w konkursie. Bardzo daleki rozrzewkowy rzut, bo 75 metrów to jest bardzo daleko jak na pierwszy rozrzewkowy. To też dodatkowo mnie rozluźniło i zaczęło się zaliczanie rzutów, a to niestety zawsze kończy się źle.
10: Wśród pań do finału awansowały Aleksandra Śmiech i Anita Włodarczyk. Siódme miejsce w finale pchnięcia kulą zajął Konrad Bukowiecki, a jedenasty był Szymon Mazur. Złoto wywalczył Włoch Leonardo Fabri, który jako jedyny pchał poza granicę 22 metrów. Równolegle z lekkoatletycznymi mistrzostwami Europy rozgrywane są te w sportach wodnych. Na basenie w Paryżu polska żeńska sztafeta 4x200 metrów stylem dowolnym zajęła siódme miejsce w finale. Złamana bariera 8 minut, co prawda podium nie przyniosła, ale jest drugim wynikiem w historii polskiego pływania, mówi Zuzanna Famulok.
12: Jesteśmy zadowolone z siódmego miejsca. Jest to w sumie nasz pierwszy finał na tych mistrzostwach Europy oraz dawno nie startowałyśmy tej sztafety, więc jest to nasz pierwszy raz
10: A złoty medal wywalczyły Brytyjki. Wcześniej w półfinale w 200 metrów stylem grzybietowym kobiet odpadła Adela Piskorska, a na półfinale 100 metrów stylem klasycznym rywalizację zakończył Jan Kałusowski. Polskie siatkarki po nieudanych rozgrywkach Ligi Narodów wracają na parkiet. W Koszalinie startuje memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej. Rywalkami Polek będą siatkarki Ukrainy, Francji oraz Włoch. Będzie to ostatni sprawdzian tych zespołów przed Mistrzostwami Europy.
7: Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj wietrznie, chociaż słonecznie, ale chłodniej niż w poprzednich dniach. Dlaczego? Dlatego, że teraz termometry pokazują 14 stopni, a 21 będzie po południu, ale ze względu na wiatr odczuwalna temperatura dzisiaj na poziomie 19 stopni. To przyzwoicie, prawda? Jutro będzie nieco cieplej, też dużo słońca i zero opadów deszczu.
6: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Ruch w Szczecinie odbywa się na bieżąco. Z Prawobrzeża do centrum, z centrum w kierunku Prawobrzeża, mostem długim, trasą zamkową. Okolice Estakady Pomorskiej wyglądają przyzwoicie. Podobnie ulica Floriana Krygiera, czy generalnie Podjuchy. I Prawobrzeże, i Lewobrzeże, centrum, nawet północ oraz Gumieńce, bo przy rondzie Gierosa na szczecińskich Gumieńcach raczej jedziemy i się nie przejmujemy. Szczególnie, że świeci słońce, a więc mam nadzieję, że humory dopisują, a na zegarach godzina 8:40.

8:46. Dobre wiadomości, dobre informacje od rana w Radiu Super FM. Tym razem dla mieszkańców Podjuch. Dlaczego? Dlatego, że zniszczony w wyniku pożaru plac zabaw w Parku Wolności zostanie odbudowany. Policja złapała sprawców. To jest raz. Oczywiście czekają ich dalsze konsekwencje. No a miasto będzie miało szansę, możliwość, żeby odbudować ten plac zabaw w Podjuchach. I co ważne, ta odbudowa placu będzie finansowana ze środków pochodzących z ubezpieczenia. Pozostałości placu zabaw będą musiały zostać najpierw rozebrane oczywiście, no i to troszeczkę potrwa. Przygotowanie inwestycji rozpocznie się od wyboru architekta, który opracuje dokumentację projektową, natomiast ta kwestia placu zabaw no zbliża się ku końcowi, albo inaczej, jest w takim punkcie bardzo, bardzo ważnym i ten plac zabaw w Parku Wolności wróci w Podjuchach. Będzie trzeba po prostu jeszcze nieco uzbroić się w cierpliwość.

0: Można powiedzieć, że emocje rosną z minuty na minutę, no bo przecież po 9:00 dowiemy się, kto wygra bilety do Fabryki Wody. Najpierw będzie serwis informacyjny o godzinie 9:00, a godzina 9:00 dokładnie za 2,5 minuty.
1: Wakacje w mieście?
2: Tylko z radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15.

0: wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
1: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
3: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
4: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: I po reklamie.
6: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
7: Blisko 700 strażackich interwencji związanych z burzami. Od dziś w części szpitali cyfrowa karta leczenia onkologicznego. Wars nie tylko w pociągach, otwiera wkrótce hotel.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Marcin Krzemiński. 673 razy interweniowali w poniedziałek strażacy w związku z burzami. Najwięcej pracy mieli na Mazowszu, blisko 430 wyjazdów, a także na Kujawach, tam 81 zdarzeń. Przez te regiony minionej nocy przeszła superkomórka burzowa. Straty na razie trudno w pełni ocenić, bo działania ratownicze wciąż trwają, ale na pewno są spore. Na szczęście poza jednym przypadkiem nikt fizycznie nie ucierpiał, mówi brygadier Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
8: W całych tych interwencjach, których było około 500, tylko 3 osoby obecnie mamy zaewidencjonowane jako poszkodowane w powiecie makowskim. Domek holenderski, w którym przebywało 15 osób, 3 osoby poszkodowane.
7: W Piasecznie od uderzenia pioruna zapalił się dach domu dziecka, ale pożar szybko udało się ugasić. Nie było rannych. Przypadki powalonych drzew i zerwanych linii energetycznych wstępnie liczone są w setkach. W jednym miejscu porywisty wiatr powalił też potężny słup linii wysokiego napięcia. Prądu wciąż nie ma prawie 10 tysięcy odbiorców. Od dziś w części szpitali onkologicznych ścieżka leczenia pacjentów będzie dostępna elektronicznie. Karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego EDILO ma usprawnić proces od zdiagnozowania choroby po wszystkie kolejne etapy leczenia. Ben O'Connor.
9: Jak mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii, EDILO przyspieszy proces leczenia.
10: Przede wszystkim ma to za zadanie ułatwić wymianę informacji pomiędzy lekarzami diagnozującymi, lekarzami prowadzącymi dalsze etapy leczenia.
9: Agregacja danych to także ważne informacje dla samej służby zdrowia, mówi ekspert rynku zdrowia Rafał Janiszewski.
11: Abyśmy mogli przeanalizować ścieżki pacjentów, gdzie są tak zwane wąskie gardła. No wszystko robiło się to ręcznie.
9: Początkowo karty EDILO będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października.
7: Policjanci z Gdańska przypominają, by podczas wakacyjnych wyjazdów zawsze mieć dzieci w zasięgu wzroku, szczególnie nad wodą. Prowadzą specjalną akcję o nazwie Niezgubek, zachęcając rodziców i opiekunów do korzystania ze specjalnych opasek, które mają ułatwić kontakt z opiekunem i skrócić czas poszukiwań zagubionego dziecka.
12: Rodzic wpisuje na nich swój numer telefonu, dzięki czemu w przypadku zagubienia dziecka można szybko skontaktować się z opiekunem.
7: Mówi Edyta Krewta z gdańskiej policji. Opaski rozdawane są m.in. podczas dużych wydarzeń, w których uczestniczą policjanci. Już od września znany z pociągów Wars otworzy swój pierwszy hotel. W Warszawie będzie można wynająć jeden z 50 pokoi. Jeśli ta inwestycja okaże się sukcesem, możliwe są kolejne takie miejsca, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Wars.
13: Jest przestrzeń konferencyjna o powierzchni ponad 1400 metrów kwadratowych. Jest część gastronomiczna, cała również o dosyć dużej powierzchni.
7: No i właśnie w części gastronomicznej będzie można zjeść dania znane z pociągów PKP.
5: Super FM. Pogoda.
14: Sprawdzamy słupki temperatur. Ile tam stopni aktualnie w Szczecinie? To 15. No szału nie ma w porównaniu z ostatnimi dniami. No i szału nie ma biorąc pod uwagę, że jest 11 dzień sierpnia dzisiaj, spokojnie po południu 21, w miarę dużo słońca, chociaż wietrznie we wtorek, w środę będzie spokojniej, jeżeli chodzi o wiatr, i w środę będzie cieplej, 23 stopnie, a już w czwartek nawet 27.
3: Lato. Dzień dobry, lato.
14: Już za moment, już za chwilę dowiemy się, kto zdobędzie bilety do Fabryki Wody, a przede wszystkim jakie jest rozwiązanie wtorkowej porannej zabawy w Super FM. To po pierwsze, to pierwsza ważna wiadomość, a druga ważna wiadomość jest muzyczna. Przed nami absolutny hit w historii radia. Naprawdę, bardzo popularna piosenka w historii radia, puszczana przez stacje radiowe na całym świecie. Myślę, że lubiana, a poza tym na pewno rozpoznacie ją po jednej nutce. My od razu rozpoczynamy od całości. Nie będziemy się bawić w żadne nutki. Toto i Afrika w Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Dokładnie, precyzyjnie. Kwadrans po godzinie 9, 11 dzień sierpnia. Wtorek i wielki finał zabawy w Radiu Super FM. To znaczy wielki jak na wtorek, bo taki wielki finał finałów odbędzie się 31 sierpnia. O tym jeszcze będziemy mówić. Bilety, wejściówki do Fabryki Wody do zdobycia w tym tygodniu w Radiu Super FM. O co chodzi? Trzeba odgadywać miejsca w Szczecinie. Dzisiaj była wskazówka muzyczna, motyw muzyczny, a motyw to był o taki, przypomnijmy. I przyznam szczerze, że trzeba było troszeczkę pogłupkować. To znaczy, trzeba było połączyć fakty, odgadnąć, o jaki film chodzi, o motyw z którego filmu tak dokładnie, i wtedy dopiero połączyć ten fakt z miejscem w Szczecinie. Pytanie, czy wam się to udawało, moi drodzy. Będziemy sprawdzać już teraz. 9-1-2-4-5-5. 9-1-2-4-5-5. Witam!
3: Roman ze Szczecina. Chodzi o Filharmonię Szczecińską.
2: Nie, Romeczku. To nie jest Filharmonia Szczecińska, mój drogi. A już chciałem, myślałem, że już będę rakietę odpalać. 9-1-2-4-5-5. A może teraz...
4: Cześć, tu Kasia ze Szczecina i koniecznym miejscem w zagadce są szczecińskie dźwigozaury, które stoją na Łasztowni. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Ja również dziękuję, no bo to jest prawidłowa odpowiedź. Prawidłowa. Odpowiedź, oczywiście, że tak, no bo motyw muzyczny zaprezentowany przez nas to oczywiście motyw z filmu Park Jurajski, Jurassic Park, no a od Parku Jurajskiego do dźwigozaurów, no to myślę, że już krótka droga. Gratulacje. Bilety do Fabryki Wody będą do zdobycia też jutro, w czwartek, a co mi tam, nawet w piątek.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
5: Love is a strange thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

0: Ed Sheeran w Super FM, Ed Sheeran i Azizam, a za chwilę Piotr Jarząbek i oczywiście wiadomości radia Super FM. Tak jest, też za moment. Raz, dwa.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
4: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów.
3: Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na Ciebie.
5: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawi Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
12: Przy mikrofonie Piotr Jarząbek. Na początek krótka informacja. Na pętli Kołłątaja od dzisiaj przywrócony do użytku zostanie peron przeznaczony dla autobusów linii 51, 78 oraz 92. Nie będzie za to działał tymczasowy przystanek przy ulicy Świętej Barbary. Szczegółów tych zmian szukajcie na stronach miasta.
13: To są wiadomości w radiu Super FM.
12: Będzie mniej cukru i potraw smażonych, zastąpią je warzywa, owoce i świeże mięso. Od nowego roku szkolnego w szkołach i przedszkolach w całej Polsce zaczną obowiązywać nowe zasady żywienia dzieci i młodzieży. O tym, co dokładnie zmieni się od 1 września, opowiedziała Agnieszka Naglacka, kierownik oddziału higieny żywności i żywienia w zachodniopomorskiej stacji sanepidu.
14: Jedna potrawa w ramach obiadu ma być przygotowywana na bazie roślin strączkowych. Raz w tygodniu, co najmniej dwa razy w tygodniu, zupy mają być wyprodukowane na wywarze warzywnym. Potrawa przygotowywana z mięsa musi być wyprodukowana z mięsa świeżego. A w przypadku osób niespożywających produktów odzwierzęcych, alternatywna potrawa roślinna. Preferowane jest podawanie wody, a napoje inne przygotowywane na miejscu, różnego rodzaju, na przykład kompoty, herbaty, maksymalnie mogą zawierać do 5 gramów cukrów dodanych w 250 ml gotowego napoju. Dla zobrazowania powiem, że to 5 gramów to jest jedna łyżeczka cukru na szklankę napoju.
12: Wraz ze zmianami w jadłospisie od nowego roku w życie wejdzie ograniczenie dostępu do telefonu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Te nowości, również na Pomorzu Zachodnim, zaczną obowiązywać od 1 września.
13: Więcej na stronie super.fm.
12: Wczoraj dorobek medalowy otworzyła Ewa Swoboda, gwiazda tegorocznego memoriału imienia Wiesława Maniaka. Dziś do rywalizacji stanie pierwsza zawodniczka ze Szczecina. Trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w angielskim Birmingham. Stolice Pomorza Zachodniego reprezentują dwie zawodniczki: Maja Słodzińska w skoku wzwyż i Zofia Gaborska w skoku otyczce. To właśnie ta druga rozpocznie dziś rywalizację w swojej konkurencji. Eliminację skoku otyczce zaplanowano na sesję wieczorną. Gaborska swoją próbę ma oddać około godziny 20 polskiego czasu.
11: Super FM Sport.
15: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. To była prawdziwa dominacja. Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Toronto bardzo pewnie wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1. Polka grała bezbłędnie, a rywalka przez godzinę i 4 minuty nie znalazła sposobu, aby się jej przeciwstawić. Świątek w pomeczowym wywiadzie przyznała, że mimo wiecznych warunków na korcie, mecz zapisze się w jej pamięci.
16: W tym turnieju gram lepiej niż w większości innych w tym sezonie. Doceniam możliwość rozegrania kolejnego meczu na tym stadionie. Cieszę się, że tu jestem.
15: O finał Świątek zagra z Ukrainką Eleną Świtoliną. Polka będzie miała okazję do rewanżu, bo w ostatnich dwóch meczach w Indian Wells oraz Rzymie górą była Ukrainka. Mamy pierwszy medal lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Ewa Swoboda drugi raz w karierze została wicemistrzynią w biegu na 100 metrów. Polka ukończyła zmagania w Birmingham z czasem 11 sekund i 2 setne.
17: Wiedziałam, że będzie medal. Byłam niepewna, tylko byłam przekonana, że po prostu sobie poradzę, bo wszystko sobie poukładałam tak, jak miałam.
15: Wygrała reprezentantka gospodarzy Emma Hunt. Gorzej poszło naszej sztafecie mieszanej, która przybiegła na czwartym miejscu. Siódmy w finale pchnięcia kulą był Konrad Bukowiecki. W niemieckim Aquisgranie rozpoczynają się za to dziś jeździeckie Mistrzostwa Świata. Na starcie zaprezentuje się 23-osobowa reprezentacja Polski, która wystartuje w skokach przez przeszkody, ujeżdżaniu WKKW, para ujeżdżaniu, powożeniu oraz woltyżerce. Były kapitan Barcelony Sergi Roberto będzie kontynuował piłkarską karierę w lidze MLS. 34-letni hiszpański pomocnik podpisał właśnie 2-letni kontrakt z Los Angeles Galaxy. Zmiany także nad Wisłą. Legia Warszawa ogłosiła transfer Jana Kuchty. Czeski napastnik zostanie wypożyczony ze Sparty Praga. Z klubem zdobywał 3 razy mistrzowski tytuł, ale w swoim dorobku ma też tytuł króla strzelców czeskiej ligi.
2: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
18: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
19: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
2: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
20: Wybiła 9.30, a w Super FM zaczynamy wtorkowy poranek i sprawdzamy, jakie atrakcje czekają dziś na najmłodszych w Szczecinie. Przy mikrofonie Zosia Lichota, a jeśli szukacie pomysłu na kreatywne spędzenie wakacyjnego popołudnia z dziećmi, to mam coś dla Was. Od godziny 13 w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 7 ruszają zajęcia pod hasłem Zaczarowana nitka. Dzieci od 10 roku życia będą mogły postawić swoje pierwsze kroki z igłą i nitką, tworząc własne, filcowe zakładki do książek ozdobione guzikami i wzorami. Co ważne, doświadczenie nie jest wymagane, liczy się tylko dobra zabawa. Również o 13 wystartują zajęcia w bibliotece nr 12. Tam na dzieci w wieku od 7 do 11 lat czekają warsztaty tworzenia i ozdabiania kolorowych pudełek na wakacyjne skarby i drobiazgi. Na oba wydarzenia wstęp jest całkowicie bezpłatny, ale z racji ograniczonej liczby miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy. Bezpośrednio w filiach, telefonicznie lub mailowo. Zostańcie z nami, bo wkrótce wracamy z kolejną porcją wakacyjnych informacji ze Szczecina.
2: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
18: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
19: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
21: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
22: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
0: Puste kosze plażowe stoją w Międzyzdrojach, podobnie w Świnoujściu i nie ma pogody do plażowania, za to jest zdecydowanie do spacerowania i relaksu od 19 w Międzyzdrojach do 21. Wiatr daje znać o sobie, szczególnie w Międzyzdrojach, ale po południu ma być go już mniej. W tej chwili temperatura wody w Dąbiu 20, na Głębokim 21, a jezioro Miedwie tylko 18. Więcej słońca od piątku i zdecydowanie cieplej, nawet do 27-28 stopni, tak obiecują szczecińscy synoptycy.
22: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
21: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
22: Lato. Dzień dobry, lato.

0: lubię ten moment, mówiąc szczerze. Nie dlatego, że ostatnie minuty zostały do końca naszego spotkania, tylko dlatego, że możemy zadzwonić do osoby, która coś wygrała w Radiu Super FM i tak się składa, że dzisiaj Kasia wygrała bilety do Fabryki Wody. W takim razie dzwonimy do Kasi, żeby jej przekazać dobre wieści. Może uda się ją wkręcić, spróbujmy.
1: Halo, dzień dobry.
0: Cześć. Chciałem zapytać, czy słyszałaś plotki?
1: Nie, bo jestem w pracy.
0: Nie słyszałaś plotek, że wygrałaś w Radiu Super FM bilety do Fabryki Wody?
1: O, naprawdę?
0: Naprawdę, co?
1: Akurat parkowałam w Galaxy, gdy odpowiadałam na to pytanie. Super, bardzo się cieszę.
0: Tak, oczywiście, bilety do Fabryki Wody są twoje. Nie przedstawiłem się, Bartek Czotowicz. Dzień dobry.
1: Bardzo mi miło, poznałam po głosie. Dzień dobry.
0: No, myślałem, ja muszę jakiś modulator głosu używać, żeby ludzie nie poznawali, że to jest...
1: To było łatwe, od razu pomyślałam, że to chyba z radia.
0: No gratuluję, rozumiem, że się cieszysz.
1: Bardzo, tak, świetnie. Moje dzieciaki lubią tam chodzić, jesteśmy ze Szczecina, także ekstra.
0: Kasia, gratulacje, dziękujemy Kasiu oczywiście za to, że dzwonisz. No i ja polecam wam dzwonić codziennie, dlatego że dzwoniąc codziennie, biorąc udział w porannej zabawie Radia Super FM, zwiększacie swoje szanse w wielkim finale. Wielki finał 31 sierpnia, czyli w ostatni dzień wakacji i wówczas no właśnie im częściej zadzwonicie, tym większe macie szanse na to, żeby wygrać, zdobyć rejs, bilet na rejs, bilety na rejs do Szwecji i z powrotem od Unity Line.

tak było. W audycji Dzień Dobry Lato w Radiu Super FM. Bartek Czotowicz, bardzo Wam dziękuję za wtorek. Słyszymy się jutro od 6 do 10. Do usłyszenia, miłego dnia.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.
5: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
6: Brakuje dyspozytorów medycznych. Powiemy, gdzie jest największy problem. Jest akt oskarżenia w sprawie wypadku 11-latki w Lublinie. Wrócimy też do meczu Igi Świątek o półfinał turnieju w Toronto.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. Brakuje dyspozytorów medycznych. Średnio obsada stanowisk w Polsce wynosi 84%. Tak wynika z wyliczeń Ministerstwa Zdrowia. Nieobsadzone miejsca w systemie obciążają dodatkową pracą dyspozytornie, które mają pełną obsadę. Dane wskazują, że co szóste stanowisko w kraju pozostaje nieobsadzone. Ministerstwo Zdrowia alarmuje o problemie i apeluje do wojewodów o wdrożenie działań, by zapewnić odpowiednią liczbę pracowników. Szymon Kępka.
7: Problem mają stacje w Gliwicach, Poznaniu i Szczecinie. Dla dzwoniącego po pomoc oznacza to, że nie ma pewności, że pomoże mu dyspozytor z rejonu zgłoszenia. Takie rozwiązanie jest tolerowane w sytuacjach awaryjnych, ale stało się powszechne przez braki kadrowe. Katarzyna Kopeć-Ziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
8: Gdy dyspozytornie z niepełną obsadą przekazują swoje zgłoszenia innym, obciążają te, które działają prawidłowo. Ministerstwo jest w kontakcie z wojewodami i zwraca uwagę na potrzebę tworzenia warunków sprzyjających pozyskiwaniu i utrzymywaniu wykwalifikowanych dyspozytorów.
7: Jednocześnie resort zdrowia przypomina, że poluzował wymogi dla pracy dyspozytorów, na przykład pod kątem stażu, dyżurów i szkoleń, ale rąk do pracy i tak brakuje. Orzech do zgryzienia mają teraz wojewodowie, którzy odpowiadają za system ratownictwa medycznego w każdym województwie. Sprawujące nad wojewodami pieczę MSWiA odmawia komentarza w tej sprawie.
6: Jest akt oskarżenia w sprawie wypadku 11-latki na sali zabaw w Lublinie. Dziewczynka w październiku z wysokości około 2 metrów skoczyła na nie do końca nadmuchaną poduszkę. Doznała poważnych obrażeń kręgosłupa, wymaga rehabilitacji. Oskarżeni to dwaj pracownicy sali zabaw, 23-letni Jan Z oraz 24-letni Dawid S. Grozi im do 5 lat więzienia. Według śledczych nie zapewnili dzieciom odpowiedniego bezpieczeństwa. Oskarżeni nie przyznali się do winy. Ważne dla wybierających się nad morze jest zakaz wchodzenia do wody na kąpielisku Zachód Plaża w Kołobrzegu. Jak informuje Sanepid, doszło tam do przekroczenia norm mikrobiologicznych. Ponad 1800 żołnierzy, 300 jednostek sprzętu wojskowego, 60 samolotów i śmigłowców. W sobotę w Warszawie odbędzie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Pod hasłem Polska Safe podkreśla wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
9: Szanowni Państwo, hasło nieprzypadkowe, ponieważ Safe to jest taki program, który ogromnie, ale to ogromnie wzmacnia potencjał sił zbrojnych, ale przede wszystkim inwestowanie w polskie zakłady przemysłu zbrojeniowego.
6: Według resortu obrony będzie to największa defilada w historii. Tak jak w zeszłym roku zaplanowano też morską część defilady na Zatoce Gdańskiej. Iga Świątek bardzo pewnie wygrała ćwierćfinał turnieju w Toronto z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1. Świątek w pomeczowym wywiadzie przyznaje, że mimo wietrznych warunków na korcie, mecz zapisze się w jej pamięci.
10: W tym turnieju gram lepiej niż w większości innych w tym sezonie. Doceniam możliwość rozegrania kolejnego meczu na tym stadionie. Cieszę się, że tu jestem.
6: O finał Świątek zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
2: A tu i teraz w Radiu Super FM to ulica Ku Słońcu na szczecińskich Kumieńcach, okolice przystanku przy Karola Miarki, a po drugiej stronie ulicy cmentarz centralny z nowym, świeżo wyremontowanym ogrodzeniem. Ten mur, przy którym teraz stoję, wzniesiono na przełomie XIX i XX wieku, także co tu dużo mówić, no ma on już swoje lata, a teraz można stwierdzić, że odzyskał dawny blask. Zakres prac przeprowadzonych na odcinku pomiędzy pierwszą a drugą bramą, czyli właśnie tą przy przystanku na Karola Miarki, był bardzo szeroki. Tak czytamy w biuletynie prasowym Urzędu Miasta. Remont obejmował m.in. rozbiórkę zniszczonych fragmentów ogrodzenia, demontaż i ponowne osadzenie ceglanych słupów, izolację części muru, remont elementów ceglanych i kamiennych oraz metalowych przęseł. W trakcie inwestycji usunięto również samosiewy, których system korzeniowy uszkadzał zabytkowe ogrodzenie. W ich miejscu odtworzono historyczną kompozycję zieleni, posadzono ponad 100 cisów oraz 140 krzewów liściastych. Co warto dodać na koniec, wartość tej inwestycji wyniosła nieco ponad 1 000 000 zł. W planach są kolejne remonty ogrodzenia, tym razem w okolicach głównej bramy cmentarza.
1: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Radio Super FM.
1: Escucha el ritmo.

0: wakacje w mieście
1: tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Reklama.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM zaprasza.
12: Kalendarz wydarzeń wypełniają koncerty, spektakle i plenerowe spotkania z kulturą. Barbara Gądek w Super FM sprawdzamy, co warto zobaczyć i gdzie warto być w najbliższych dniach. W ten weekend Szczecin znów stanie się miejscem wyjątkowego spotkania z żeglarstwem, muzyką i letnią atmosferą. Najważniejszymi bohaterami wydarzenia będą oczywiście żaglowce, które zacumują przy szczecińskich nabrzeżach. Do miasta przypłynie ponad 30 jednostek z Polski, Niemiec, Holandii i Skandynawii. Jednym z największych atutów żagli 2026 będą rejsy po Odrze. To doskonała okazja, by poczuć klimat żeglarskiej przygody i podziwiać panoramę miasta od strony wody. Żagle 2026 to także bogaty program artystyczny. Będą koncerty prezentujące różnorodne gatunki muzyczne, od muzyki żeglarskiej i folkowej po występy gwiazd polskiej sceny rozrywkowej. Główna scena będzie przy ulicy Jana Skolna, natomiast druga, na Łasztowni, pozwoli uczestnikom cieszyć się muzyką w wyjątkowej portowej scenerii. Nieodłącznym elementem wydarzenia będzie jarmark pod żaglami, który pojawi się na Łasztowni oraz wzdłuż ulicy Jana Skolna i na wałach Chrobrego. Po obu stronach Odry będą kolorowe, wesołe miasteczka, a Wyspa Grodzka będzie jednym z najatrakcyjniejszych miejsc wydarzenia. Żagle 2026 to będą 3 dni pełne morskich emocji, muzyki, spotkań i zabawy. To był Kulturalny Puls Szczecina. Przed nami jeszcze wiele letnich wydarzeń, dlatego warto śledzić repertuary i zapowiedzi. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów Super FM.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM na lato.
13: Super FM na lato.

0: pieniądze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Panie Michale, chciałabym się zakwaterować.
2: Wybór jest naprawdę duży, więc jakie ktoś ma preferencje, tak możemy się dostosować. Mamy od pokoi dwuosobowych, małych, które nie mają widoku, po pokoje bardzo duże, gdzie spokojnie zmieści się 5-6 osób, ale już też z centralnym widokiem, także jak wstajemy bezpośrednio z łóżka czy z balkonu, możemy podziwiać Zalew, Karkonosze, Śnieżkę, nawet Góry Izerskie, bo tutaj mamy całą panoramę otaczającą Jelenią Górę i okolice.
1: A śpię oczywiście
2: w hotelu Lake Hill Resort & Spa.
1: Tutaj są 3 budynki, prawda?
2: Tak naprawdę możemy powiedzieć, że 4, bo jeden składa się z 2 segmentów. Jest połączony podziemnym tunelem, który często niektórzy określają, że wygląda trochę jak z kopalni, ale taki jest zamysł. I w budynku hotelowym mamy dostępne 4 rodzaje pokoi, bo mamy pokoje komfort, które się też dzielą na pokoje z widokiem lub nie. I to jest najprostszy pokój hotelowy. Jeśli ktoś chce mieć po prostu łóżko, telewizor i łazienkę, zdecydowanie jest to dostępne. Oprócz tego mamy jeszcze pokoje junior suite, w których mamy osobną sypialnię, salon z rozkładaną sofą oraz właśnie wspomnianą łazienkę. No i największe pokoje mamy też podzielone na 2 kategorie, Master Suite i Master Suite Plus. One już osiągają nawet do 60 metrów kwadratowych. Tutaj całą rodziną będziemy mieli gdzie spać, będziemy mieli gdzie spędzać dzień, więc 2 sypialnie i salon to zdecydowanie wystarczająco również dla dużych rodzin.
1: Czyli dla gości typowo hotelowych, oczekujących luksusu i obsługi, pan Michał już przedstawił ofertę, a teraz proszę mi powiedzieć, czy mamy też tutaj taką możliwość, żeby działać samodzielnie? Są takie rodziny, które wolą gotować same. Jest taka szansa?
2: Oczywiście, w budynkach apartamentowych, które są naprzeciwko, więc to jest dosłownie 100 metrów do przejścia z hotelu, mamy apartamenty, w których są płyty indukcyjne, lodówki, całe wyposażenie, które będzie wymagane tak naprawdę, żeby samemu sobie ugotować, przygotować i wtedy mamy ofertę z samym noclegiem. Nie musimy w ogóle odwiedzać hotelu, jeśli tego nie wymagamy. Mamy kameralny, spokojny wypoczynek, ale oczywiście również z pięknymi widokami, bo tego nie odmawiamy żadnym gościom.
1: Ale gdybyście panie jednak nie chciały gotować, to spokojnie tutaj zostaniecie obsłużone i to naprawdę bardzo dobrze. A jeszcze zdradzę tajemnicę, ja tutaj spacerując po hotelu znalazłam nawet prasowalnię, więc wszystkie elegantki mają dostęp do otwartej, dwustanowiskowej prasowalni i nie trzeba prosić nikogo w recepcji o żelazko. Wszystko jest dostępne. Bardzo wielu gości jest z Czech, prawda? I z innych krajów również zauważyłam, że jest sporo gości.
2: Jak najbardziej. Oczywiście szczegóły nie zawsze mogę zdradzić, ale mamy gości z całego świata. Trafiają się i Azja, i Ameryka, a głównie odwiedzającymi są Czechy, Niemcy, ale no oczywiście zapraszamy wszystkich gości z Polski.
1: Tak niedyskretnie zapytam, a spotkam tu kogoś sławnego?
2: Zdarza się. Jak najbardziej. Zdarzają się osoby bardzo znane, również aktorzy, celebryci. Myślę, że bardzo łatwo jest na to trafić, przeglądając czy Instagrama, czy Facebooka takie osoby, bo zachwycające nasze widoki są nie tylko nas, szaraczków, ale również właśnie wspomnianych celebrytów.
1: No to Szczecinianie studujemy Instagrama, bo rzeczywiście można niejedną tutaj osobistość spotkać. Panie Michale, jutro zwiedzam restaurację, bo tu słyszałam, mamy niejedną.
2: Jak najbardziej przygotowane mamy tak naprawdę 2 punkty gastronomiczne. Jeśli policzymy również lobby bar jako osobny, to 3. I w każdym miejscu możemy coś zjeść, możemy się czegoś napić, więc każdy łasu znajdzie coś dla siebie.
1: Ale o tym jutro.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.

0: flaga brzegowa? Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
4: Tak gra.

0: Najwięcej muzyki na wakacje. Super FM. Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
1: Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę, kolejne ofiary. Potem o rosnącej liczbie zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu i o sukcesie Ewy Swobody.
2: Już mi oczy się pocą.
1: Emocje mocne, bo mowa o srebrze Mistrzostw Europy.
0: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Koniec akcji ratunkowej po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Służby ugasiły już wszystkie pożary, które wybuchły po ostrzałach Zaporoża i Kijowa. Nie żyje 6 osób. Rosyjskie rakiety zniszczyły osiedle mieszkaniowe i szpital dziecięcy w ukraińskiej stolicy. Jak informują ukraińskie służby, Rosjanie w nocy do ataku użyli ponad 100 dronów i 20 rakiet balistycznych. Bezzałogowce zostały unieszkodliwione, ale wszystkie rakiety doleciały do celu. Przez powstanie Centrum Serwisowego Śmigłowców Apache Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi podwoją zatrudnienie, mówi premier Donald Tusk. Dziś zakłady podpisały kontrakty offsetowe z Boeingiem, które umożliwią powstanie centrum. Premier zapowiedział też, że w najbliższych dniach finalizowane będą kolejne kontrakty, w tym te na polskie zestawy przeciwrakietowe Piorun, mające opiewać na około 7 miliardów złotych. Nie do władzy, problemy z koncentracją, zmiany osobowości to tylko niektóre z długotrwałych skutków przechorowania kleszczowego zapalenia mózgu. Przypadków choroby przybywa. Do połowy tego roku zapalenie zdiagnozowano w Polsce u prawie 1000 osób. To tyle, ile przez cały rok ubiegły, mówi profesor Joanna Zajkowska, zakaźniczka ze Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
3: Te kleszcze zawsze były i są, natomiast zwiększa się liczba zakażonych kleszczy i tutaj tej świadomości tutaj nie ma, że tych zachorowań jest więcej.
1: Na chorobę jest od lat szczepionka. W Polsce korzysta z niej kilka procent osób, głównie z określonych grup zawodowych, na przykład leśników. Szczepienie nie jest refundowane. By było skuteczne, należy przyjąć 3 dawki. Koszt jednej to minimalnie 100 zł. Węgierski parlament wybierze dziś nowego prezydenta kraju. Jedynym kandydatem jest Andrzej Baka, były prezes Sądu Najwyższego. Do złota zabrakło centymetrów, ale i tak Ewa Swoboda udowodniła, że jest jedną z najlepszych sprinterek. Obroniła tytuł wicemistrzyni Europy, wywalczony przed 2 laty. To pierwszy medal dla Polski na mistrzostwach Starego Kontynentu, jakie trwają w angielskim Birmingham. Błażej Kulesza.
4: Do ostatniej konkurencji pierwszego dnia polscy kibice musieli czekać na dobre wieści z Alexander Stadium, ale było warto. Swoboda zaczęła piorunująco. Dopiero na ostatnich metrach ku uciesze gospodarzy dogoniła ją Brytyjka Emmy Hunt. O złocie zadecydowały ułamki sekund, a dokładnie 200.
2: Bardzo się cieszę, że... No i zaczynam o tym mówić, już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal.
4: Mówiła dziennikarzom wyraźnie wzruszona Ewa Swoboda. Dla Polki to nie koniec sezonu, bo przed nią już za chwilę start w memoriale Kamili Skolimowskiej.
2: Nie mówię tutaj o tym, że pobiec te 10.96 na memoriale Kamili Skolimowskiej, ale jeszcze jest jeden cel. Jak go spełnię, to ci powiem.
4: Tym niespełnionym marzeniem jest pobicie rekordu Polski. Ten należy do innej Ewy. Ewy Kasprzyk wynosi 10.93
1: i ma już 40 lat.

0: Reklama.
1: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
6: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
7: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
8: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
9: Zamiast na plażę, może wybierzecie się do Wolińskiego Parku Narodowego. Ci z Was, którzy odpoczywają w Międzyzdrojach i okolicach, mają po drodze. Nad morzem pogoda zdecydowanie zachęca do wędrówek, na przykład do Pogorzelicy, Niechorza czy Rewala. Dzisiaj w Międzyzdrojach do 19 stopni wietrznie, cieplej będzie w Świnoujściu do 21, w stolicy Pomorza Zachodniego maksymalnie 22 stopnie. Teraz sprawdzamy temperaturę wody. Głębokie 22, na Dziewokliczu 21 stopnie i na koniec jezioro Miedwie 21. Upalne lato ma powrócić na Pomorze już w piątek.
8: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
6: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
7: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
8: Super FM.

0: sensacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Emma leżała naga na wielkim łóżku. Przez jej ciało wciąż przelewały się fale błogiego ciepła. Skóra była wilgotna od potu. Nie otwierała oczu. Chciała, aby to uczucie trwało i trwało. Wreszcie zmusiła swój organizm do powrotu do rzeczywistości. Otworzyła oczy i się uśmiechnęła. Dawno nie miała tak dobrego seksu. Nabrała powietrza w płuca i oparła się na łokciach. Przeciągnęła stopą po wilgotnej łydce, po czym sięgnęła po karafkę i nalała wody do szklanki. Zwilżyła usta zimnym płynem. Spojrzała w okno. W odbiciu zobaczyła obraz wiszący nad łóżkiem. Ona i Frank. Nienawidziła tej fotografii. Nabrała powietrza do płuc, wydęła usta i odetchnęła z charakterystycznym dźwiękiem. Wyjazdy jej męża za granicę były darem, z którego łapczywie korzystała. Tajne schadzki z Hansem w willi nad Stettiner Haff były jak koło ratunkowe rzucane na wodę podczas flauty. Czekała, aż w końcu ktoś zadzwoni i wypowie zbawienne słowa. Frau Runge, pani mąż umarł. Na razie musiały jej wystarczyć krótkie, aczkolwiek upojne weekendy, które spędzała ze swoim trenerem personalnym w domu położonym 2 godziny drogi od Berlina. Wstała, założyła jedwabny szlafrok i podeszła do wielkiego okna sięgającego od podłogi aż po sam sufit. Zalew przypominał granatowe lustro. Gdzieś w oddali zaczęły tańczyć różnokolorowe punkciki. Przez te wszystkie lata zdążyła się już dowiedzieć, że to maszty jachtów błyskają światłami nawigacyjnymi. Gdy palą się zielone i białe, to jacht płynie na pełnych żaglach w kierunku Polski. Gdy czerwone i białe, w głąb Niemiec. Nagle gdzieś z dołu dotarł do niej głuchy trzask. Jakby coś upadło na podłogę. Odwróciła się i podeszła do schodów prowadzących do salonu i łazienki. Hans? Rzuciła w ciemność. Wytężyła słuch, ale poza szumem wody z prysznica żaden inny dźwięk do niej nie docierał. Musiała się przesłyszeć. Mimo to postanowiła zejść na dół. Też miała ochotę wziąć prysznic, a w towarzystwie Hansa mogło to być nawet ekscytujące. Uśmiechnęła się na samą myśl i po cichu ruszyła dalej. Jedna z desek podłogowych zaskrzypiała, gdy dotknęła stopą parkietu korytarza. I tyle z zaskoczenia, pomyślała.
0: Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Wakacje w mieście
3: tylko z radiem Super FM.
4: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
7: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
8: Jest 12. Wiadomości Super FM.
9: Nadal bez decyzji rządu o powrocie pakietu CPN. Drugi dzień poszukiwań Pumy na Mazowszu pod Ciechanowem i były prezydent USA Barack Obama w nowej roli.
10: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Rząd wciąż nie zdecydował o przywróceniu

0: programu osłonowego ceny paliwa niżej i to pomimo zapowiedzi premiera, że ulgi dla kierowców mogą wrócić na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Pracujemy nad tym, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński, ale jednocześnie przypomina, że prezydent skierował do Trybunału ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
1: Ta sprawa na pewno nie ułatwiła, bo to nie można w nieskończoność obniżać akcyzy, nie można w nieskończoność obniżać VAT-u, bo państwo również musi mieć dochody. No i pomysł był taki, żeby z tych nadmiarowych zysków koncernów pokryć koszty wprowadzenia niższych cen paliw na stacjach benzynowych. No to jest bardziej pytanie do pana prezydenta, który z jakichś niewiadomych mi powodów zablokował wejście w życie tej ustawy.
0: A póki co za benzynę 95 płacimy średnio 7,51 zł, a za olej napędowy 8,16 za litr. Łódź ma być centrum serwisowym dla amerykańskich śmigłowców Apache. Umowę w tej sprawie podpisały dziś Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i koncern Boeing. Chodzi o 96 maszyn, które za 10 miliardów dolarów Polska kupiła od USA. Umowę zaczął negocjować jeszcze rząd PiSu. Bartosz Kądziołka.
2: To największa umowa w historii polskiego wojska, mówił premier Donald Tusk.
3: To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, i największa w Europie.
2: Apache to najnowocześniejsze śmigłowce wojskowe na świecie. Polska kupiła ich najnowsze wersje. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił, że to zmiana generacyjna i nawiązał do amerykańskich kinowych hitów z lat 80.
4: Ja jestem zresztą przekonany, że gdyby dzisiaj Rambo mógł latać śmigłowcem, a nie z nim walczyć, to latałby oczywiście Apachem.
2: Pierwsze kupione maszyny mają trafić do Polski za 2 lata, a wszystkie do 2032.
0: Ostrzeżenia przed wchodzeniem do lasu w okolicach Ciechanowa na Mazowszu wciąż obowiązują. Nadal trwają poszukiwania pumy. Dużego kota wypatrzył wczoraj jeden z myśliwych przez lornetkę termowizyjną, ale to tyle, bo do policji nie wpłynęły żadne sygnały na temat drapieżnika. Wciąż nie jest też do końca jasne, czy to na pewno puma, mówi nadleśniczy Ciechanowa Tomasz Druszcz.
5: Pumy nikt nie znalazł, czy tego kota nikt nie znalazł, ale przy kałuży był odcisk dużej kociej łapy.
0: W najbliższych dniach w lesie będą instalowane fotopułapki, które mają pomóc w namierzeniu zwierzęcia. Nie ma uchylenia tymczasowego aresztu dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Prokurator nie uwzględnił wniosku jego obrońców. Zdaniem śledczych nadal są przesłanki do zastosowania wobec byłego wiceministra tymczasowego aresztowania. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. I na koniec zmieniamy temat. Były amerykański prezydent Barack Obama ma nowe zajęcie. Jak donosi Washington Post, polityk poprowadzi nowy podcast poświęcony książkom. Premierowy odcinek wspaniałej książki z Barackiem Obamą, bo tak nazywa się internetowa audycja, już 24 września. 44. prezydent USA, zapalony czytelnik od zakończenia kadencji w 2017 roku, co pół roku publikuje listę książek, które spodobały mu się w ostatnim czasie. W podcaście będzie rozmawiać z zaproszonymi gośćmi o książkach, które wywarły na nich wpływ.

0: zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Nasza kultowa potrawa, którą znają chyba wszyscy Polacy, czyli paprykarz szczeciński, doczekała się upamiętnienia na wiele sposobów. Kultowa puszka w czerwono-żółtych barwach gościła na stołach, wędrowała w plecakach na wycieczki i urlopy. Dziś znakomite wersje tej szczecińskiej potrawy znajdziecie w wielu miejscach, smakowicie zamknięte w wekowanych słoikach. A ja dzisiaj przypomnę, gdzie znajdziecie odwołania do tej kultowej potrawy. Po pierwsze, na Łasztowni, na tyłach starej rzeźni przy Placu Gryfitów stoi pomnik paprykarza szczecińskiego. Wielka puszka na postumencie ma lekko otwarte wieko, a na etykiecie można przeczytać szczegółowy skład. To tutaj lubią się fotografować turyści, którzy przyjeżdżają do naszego miasta. Ale drugiego miejsca związanego z paprykarzem turyści nie znają. I chyba też nie wszyscy szczecinianie o nim wiedzą, choć to miejsce ma już 4 lata. Mural z paprykarzem znajdziecie na pętli autobusowej przy ulicy Wiszesława, naprzeciwko zajezdni Golęcin. Mural powstał z okazji 65-lecia przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich i usług rybackich Gryf, w którym wcześniej opracowano recepturę paprykarza i gdzie przez lata go produkowano. Tło murala przypomina kultową etykietę puszki. Żółte litery na czerwonym tle układają się w napis paprykarz szczeciński. Ale pomiędzy literami znajdziecie inne nawiązania do czasów PRL-u, kiedy to rozpoczęto produkcję paprykarza. Kobieta w marynarskiej czapce trzyma w dłoniach puszkę paprykarza, a za nią widać panów w garniturach, pomiędzy którymi na stole stoi puszka paprykarza i syfon z wodą. Puszkę na muralu z paprykarzem ściska też Papaj, bohater kreskówki, który swoją siłę w tejże bajce, w tejże kreskówce zawdzięczał jedzeniu szpinaku. Tu Papaj nie ma szpinaku, tylko paprykarz. Oprócz niego na muralu umieszczono marynarza ze stosem pakunków i oczywiście z paprykarzem. W mural umiejętnie wkomponowano też wiatę przystanku autobusowego. Paprykarz znajdziecie też na pamiątkowych skarpetkach ze Szczecina. A w pracowni Hoka Candle, w której powstają rękodzielnicze świece sojowe, znajdziecie też świece, których zapach inspirowany jest paprykarzem. I nie jest to zapach ryb.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie. I pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
9: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
10: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
11: Wakacje w mieście z Radiem Super FM.
12: Wakacje pędzą jak szalone, a do 1 września zostało już naprawdę niewiele czasu. Jeśli chcecie wycisnąć z tego lata 100% i poczuć prawdziwie wakacyjny klimat, to najwyższy moment, by skorzystać ze szczecińskich kąpielisk. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Sprawdźmy, gdzie warto wskoczyć do wody, bo w Szczecinie mamy z czego wybierać. Jeśli stawiacie na klasykę, to na Was czeka kąpielisko głębokie z piaszczystą plażą, parkiem linowym, a także możliwością wypożyczenia sprzętu wodnego. Na prawobrzeżu zaprasza kąpielisko Dąbie z szerokim pasem plaży, miękką trawą i nowoczesnym pomostem. Z kolei na południu miasta, w otoczeniu zieleni, działa Dziewoklicz, gdzie oprócz strzeżonej plaży znajdziecie m.in. boiska do siatkówki i miejsce na rodzinnego grilla. Oczywiście nie można zapomnieć o kultowej Arkonce, nazywanej naszą szczecińską Majorką. Tam czekają na Was cztery baseny o różnej głębokości, gejzery, rwąca rzeka i słynne zjeżdżalnie, na czele z tą dla najodważniejszych, czyli kamikadze. Wszystkie kąpieliska są otwarte codziennie od godziny 10, a bilety kupicie na miejscu. Sezon letni trwa tylko do końca sierpnia, więc pakujcie ręczniki i korzystajcie z uroków wody, a my słyszymy się już za kilka chwil.
11: Wakacje w mieście z Radiem Super FM.
8: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
9: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
10: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026. Super FM.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tym razem w Radiu Super FM wyjechaliśmy daleko, daleko za Szczecin, aż do Goleniowa. A dokładniej jesteśmy teraz w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów, który oficjalnie pokazał nowy budynek D. On od przyszłego tygodnia stanie się tymczasową halą przylotów. To jest część większej operacji. Dotychczasowy terminal przylotów do budynku D przeniesie się mniej więcej w połowie następnego tygodnia. Potem tamten budynek zostanie wyburzony i zastąpiony nowym i większym obiektem, ale do tego też jeszcze jest trochę czasu, bo ostatnio unieważniono przetarg na budowę nowego terminala pasażerskiego z takiego powodu, że wszystkie kwoty przekroczyły zaplanowany budżet. Wracając jednak do tego najnowszego budynku, budynku D, o nim kilka słów powiedział Maciej Dziadosz, prezes zarządu portu lotniczego Szczecin-Goleniów.
2: Obiekt D, terminal tymczasowe przyloty, jest o powierzchni prawie 750 m2. Generalnie funkcjonalnie jest podzielone tylko na dwie części. Jest to część przyloty Schengen i część przyloty non-Schengen. W obiekcie tylko 4% tej powierzchni zajmują pomieszczenia nieprzewidziane dla pasażerów. Więc został zoptymalizowany pod tym kątem, żeby w pełni wykorzystać go na powierzchnię dla pasażerów. Docelowo ten obiekt zostanie przebudowany, wprowadzone do niego zostaną inne funkcje lotnicze. Tak jak mówiłem, jest to obiekt tymczasowy. Część wyposażenia przenosimy po prostu z funkcjonującego obiektu terminala i no, z tego względu ta praca przebiega troszeczkę dłużej, no, ale nie ponosimy dodatkowych kosztów. Ten tymczasowy obiekt jest w stanie przyjąć dwa samoloty jednocześnie, tylko musi być rozdział. Samolot Schengen, non-Schengen po 189 osób.
1: Budynek D ma pełnić funkcję tymczasowej hali przylotów do 2028 roku.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
4: Jest 13. Wiadomości Super FM.
5: MSZ o sytuacji Polaków po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Nauczyciele szykują się do protestu przed 1 września. Nie lada atrakcja dla turystów i mieszkańców w Trójmieście, czyli próba generalna morskiej parady.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Nie ma informacji, by w trzęsieniu ziemi w Kolumbii ucierpieli Polacy, podało MSZ, dodając, że w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest blisko 40 osób. Według najnowszych informacji w kataklizmie zginęły co najmniej 132 osoby, a około 700 zostało rannych. Władze ogłosiły w kraju stan wyjątkowy. Trzęsienie o magnitudzie 7,4 nawiedziło zachodnią Kolumbię wczoraj. Tuż przed pierwszym dzwonkiem w szkołach 31 sierpnia nauczyciele rozpoczną akcję protestacyjną, bo rząd odrzucił ich postulaty dotyczące podwyżek pensji i zamiast oczekiwanych 15% zaproponował zaledwie 3% podwyżki. Zdaniem wiceprezeski zarządu głównego ZNP Urszuli Woźniak to nie jest żadna podwyżka.
6: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie.
5: Dlatego 31 sierpnia nauczyciele zjadą do Warszawy, by manifestować przed kancelarią premiera. Limity godzin pracy i wynagrodzeń medyków mogą wydłużyć kolejki do poradni i na badania, alarmują lekarze. Po aferze w Szpitalu Południowym resort zdrowia chce wprowadzić maksymalną stawkę godzinową dla lekarzy na poziomie 240 zł.

0: Medycy nie będą też mogli pracować dłużej niż 320 godzin miesięcznie. Będą problemy z ułożeniem grafików, zabiegi będą przekładane, a małe placówki nawet zamykane, przewiduje prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, dr Dariusz Samborski.
1: Część kolegów uzna, że tą aktywność będzie mogło zawiesić. Dyrektorzy czy szpitale, szczególnie powiatowe, nie będą mogły obsadzić dyżurów.
0: Przepisy są konsultowane, wejdą w życie jesienią. Ciąg dalszy utrudnień na lotnisku w Katanii we wschodniej części Sycylii, jednym z najważniejszych na włoskiej wyspie. Z powodu wzmożonej aktywności wulkanu Etna i chmury z pyłem wulkanicznym w atmosferze, samoloty nadal nie mogą tam lądować, z kolei odloty są ograniczone do jednego pasa. Dyrekcja lotniska zaapelowała do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi, zanim ruszą na lotnisko. Wracamy do kraju. Kolejny niedźwiedź zginął po kolizji z samochodem. Do zdarzenia doszło w Zakopanem w niedzielę wieczorem. Młode zwierzę wbiegło na jezdnię wprost przed nadjeżdżające auto. Niedźwiadek zginął na miejscu. Kierowcy samochodu nic poważnego się nie stało, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
2: Strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, zabrali martwego niedźwiedzia do dalszych badań. Będą oceniali jego dokładny wiek, czy już wcześniej był zidentyfikowany przez straż parku. Co jest chyba najbardziej przykre w tym wszystkim, to że jest to już drugi niedźwiedź, który ginie pod kołami samochodów w przeciągu 2 tygodni.
0: Dlatego zakopiańska policja apeluje do turystów o ostrożną jazdę, szczególnie w pobliżu lasów. I na koniec Gdynia i przedsmak sobotniej parady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dziś po południu o 15.30 zaplanowano próbę generalną morskiej części wydarzenia. Okręty będzie można obserwować wzdłuż Trójmiejskiego Wybrzeża. Najlepiej podziwiać je z miejskiej plaży w Gdyni i z Nabrzeża Pomorskiego. W próbie generalnej weźmie udział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dziś wieczorem na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach Zamkowych Nocy Filmowych zostanie zaprezentowany film Ostatni Wiking. To powszechnie bardzo dobrze przyjmowany skandynawski komediodramat z rewelacyjnym Madsem Mikkelsenem w głównej roli. Po 14 latach od siatki Anker wychodzi z więzienia z jednym celem – odzyskać zrabowaną fortunę. Problem w tym, że łup ukrył jego brat Manfred, który dziś dryfuje we własnym świecie zaburzonej tożsamości. Dla brutalnego, impulsywnego Ankera krucha psychika Manfreda to pole minowe, a zarazem jedyna droga do celu. Na tropie zaginionych pieniędzy bracia trafiają na ekipę osobliwych wyrzutków, którzy zamiast pomóc tylko komplikują sprawy. Ostatni Wiking to szalona, pełna absurdu jazda bez trzymanki przez przeszłość, popękaną psychikę, braterską lojalność i świat, w którym logika przestała obowiązywać. Nagrodzony Oscarem reżyser Andreas Thomas Jensen po raz kolejny udowadnia, że w duecie z Madsem Mikkelsenem tworzy filmy kultowe. Ładnie ten film przybliżał jeden z artykułów, które pojawiły się na okoliczność premiery Ostatniego Wikinga. Mads Mikkelsen świadomie zrezygnował ze swojej słynnej urody. W wywiadzie dla Variety przyznał, że nalegał, by postać była brzydsza, mniej wyróżniająca się. I to działa. Mikkelsen gra głównie mimiką i gestami, ukazując wewnętrzny rozpad swojego bohatera. W jednej scenie potrafi być zawabny, w następnej rozdzierająco samotny. Jensen balansuje na cienkiej linii między czarną komedią a dramatem. Widownia śmieje się głośno, bo film jest naprawdę zabawny, ale ten śmiech często zamiera w gardle. Przemoc jest brutalna i niespodziewana, dialogi ostre jak brzytwa, a między tymi wszystkimi wywrotkami i strzałami jest autentyczna, braterska miłość. Wizualnie film zachwyca. Duńskie lasy to niemal osobna postać. Piękne, spokojne, obojętne na ludzkie dramaty. Kontrast między nimi, tą naturą, a krwawymi rozliczeniami tworzy hipnotyzujący efekt kojarzący się z najlepszymi filmami braci Coen. W jednej z recenzji przeczytać można także: Ostatni Wiking przypomina skrzyżowanie kina Quentina Tarantino i braci Coen z Raymanem Barry'ego Levinsona, a zaskakujący swoją kreacją Mads Mikkelsen jako Manfred w niczym nie ustępuje oscarowej roli Dustina Hoffmana. Jensen to absolutny mistrz gatunkowej żonglerki, który fenomenalnie łączy ze sobą najbardziej absurdalne i odległe wątki, udowadniając, że przy odpowiednim reżyserskim kunszcie i wyobraźni nie ma rzeczy, która na ekranie nie zadziała. To świetne filmowe doświadczenie. Jeśli nie widzieliście Państwo Ostatniego Wikinga, to dziś na tarasach Zamku Książąt Pomorskich jest szansa nadrobić tę zaległość. Film prezentowany będzie w wersji z polskim lektorem. Gorąco polecam.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
4: Kalendarz wydarzeń wypełniają spektakle, plenerowe kino i spotkania z kulturą. Barbara Gądek. Sprawdzamy, co warto zobaczyć i gdzie warto być w najbliższych dniach. Zamkowe noce filmowe to plenerowe prezentacje filmów wartościowych i ważnych, które odbywają się na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w każdy wtorek. W tym cyklu duńsko-szwedzki komediodramat Ostatni Wiking. Szalona, pełna absurdu jazda bez trzymanki w przeszłość, popękaną psychikę, braterską lojalność i świat, w którym logika przestała obowiązywać. Wersja filmu z polskim lektorem, początek o 21.30. A za tydzień w tym cyklu Father Mother Sister Brother, zwycięzca festiwalu w Wenecji i najlepszy od lat film Jima Jarmusza. Do końca tygodnia w Ińsku odbywa się jedna z najstarszych imprez filmowych w Polsce. 53. Ińskie Lato Filmowe. Do uroczego Ińska zjeżdżają reżyserzy, aktorzy. Oprócz prezentacji filmów są też imprezy towarzyszące, koncerty, spektakle i spotkania autorskie. Teatr Letni w Szczecinie zaprasza na koncert legendy polskiego rocka. Lady Punk świętuje 45-lecie. Ze sceny wybrzmią wspomnienia, anegdoty i historie stojące za największymi przebojami, które na stałe wpisały się w kanon polskiej muzyki. Na fanów czeka potężna dawka rockowej energii i największe przeboje, które od lat łączą kolejne pokolenia, niezależnie od wieku czy muzycznych upodobań. To był Kulturalny Puls Szczecina. Przed nami jeszcze wiele letnich wydarzeń, dlatego warto śledzić repertuary i zapowiedzi. Na kolejne spotkania z kulturą zapraszamy już w następnym serwisie Super FM.
3: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: W programie Gwiazdy na Lato spotykamy się z aktorami, aktorkami, artystami, ale także gwiazdami sportu. W tym tygodniu moim gościem jest Adam Frączak, kapitan Pogoni Szczecin. Cześć Adam, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to zapytam, bo nawiązałem do tej Pogoni, to zapytam, co czułeś, jak założyłeś po raz pierwszy koszulkę Pogoni Szczecin? Bo grałeś w różnych klubach.
2: Tak, oczywiście grałem w różnych klubach, no ale Pogoń, jak gdyby, oczywiście byłem wcześniej w Legii Warszawa, ale no nie porównujmy, bo tam byłem w rezerwach, miałem jakiś tam epizod w pierwszym zespole, gdzieś tam, no ale jak gdyby nie można porównywać mojej gry w Legii do tego, jak zaczynałem grę w Pogoni. Co czułem, kiedy założyłem pierwszy raz koszulkę? No nie ukrywam, że stres. Bardzo się stresowałem tym pierwszym spotkaniem. Pamiętam go bardzo dobrze. Graliśmy z UKS-em. Oczywiście jeszcze na starym stadionie. Okres taki późno-zimowy i taka wczesna wiosna. No nie było za ciepło, trochę wiało, jak to na starym stadionie.
1: Tak.
2: Nie ukrywam, że jako młody zawodnik bardzo się stresowałem, bo zależało mi na tym, żeby po prostu dobrze wypaść. Pamiętam, zremisowaliśmy to spotkanie, więc pamiętam z tego meczu to, że po prostu duży przeskok, jeśli chodzi o jak gdyby inne kluby do Pogoni Szczecin.
1: A gdybyś miał sobie dzisiaj przypomnieć mecz, który najbardziej zapadł ci w pamięć, to jaki to byłby mecz?
2: Ojej, ostatnio ktoś mnie też o to pytał. No taki pierwszy mecz, który mi się narzuca, no to oczywiście ten hat-trick z Krakowią na wyjeździe, więc to na pewno fajne spotkanie, bo też mam pamiątkę z tego spotkania, czyli piłkę wziąłem do domu, koledzy się podpisali, więc na pewno to było takie spotkanie, które tak jak gdyby pierwsze mi się rzuca w oczy i gdzieś tam zapadło mi w pamięć, ale były też inne spotkania, które gdzieś tam bardzo doceniam, bardzo lubiłem grać z Legią Warszawa, udawało mi się dość często gdzieś tam wpisać na listę strzelców, wiadomo, wtedy ta Legia też była troszeczkę innym zespołem niż teraz tak. Nie jest, powiedzmy, taką mocną drużyną jak wtedy, więc na pewno te spotkania z Legią, czy spotkania z Lechem, to były takie, które gdzieś tam dodawały tego dreszczyku emocji.
1: No i też była inna relacja między Pogonią a Legią. To już teraz się skończyło, niestety. No, albo i nie.
2: W mojej opinii niestety, bo jak gdyby ja się wychowałem na tej zgodzie kibicowskiej. Mój brat jeździł na Legię i na Pogoń i jak gdyby ja jestem z Kołobrzegu, pochodzę z Kołobrzegu i tam zawsze była ta zgoda Pogoni z Legią, to było coś normalnego i ja się na tym wychowałem, więc to, że ta zgoda się skończyła, nie mówię, że jakoś tam mnie dotyka, ale na pewno jest teraz inaczej niż było wcześniej.
1: Noszenie opaski kapitana to jest duże wyzwanie. Jak sobie z nim poradziłeś, powiedz, w Pogoni?
2: Duże wyzwanie, bo wbrew pozorom to nie jest tylko jak gdyby noszenie opaski na meczu i tak dalej. No trzeba jak gdyby starać się, może nie, że mieć wpływ, ale reagować na różne rzeczy. Trzeba jak gdyby też wieloma rzeczami zajmować się bardziej niż jako normalny zawodnik, bo wtedy tak naprawdę interesuje cię tylko twoja osoba, a tutaj jednak musisz jak gdyby też...
1: Bać o dobro drużyny.
2: Dokładnie. Bać o dobro drużyny. Czasami musisz pomóc, musisz zauważać pewne problemy, musisz starać się rozwiązywać, więc tak naprawdę to nie jest taka... prosta sprawa być kapitanem, jest to trudne, no ale to jest jak gdyby najwyższy honor w każdej drużynie być kapitanem.

0: wyglądało?
1: No to na pewno chciałbym jeszcze raz powtórzyć to pierwsze spotkanie i jak gdyby móc możliwość jeszcze
0: ten
1: raz przejść całą tą drogę. Ale wiadomo, lata gdzieś tam mijają, kariera piłkarza bardzo szybko się kończy i pamiętam, że zawsze ci starsi zawodnicy mówili: czerpcie z tej kariery jak najwięcej, bo ona bardzo szybko mija. I człowiek, który jest w młodym wieku, często sobie myśli, że co oni gadają, przecież jeszcze mam 20, 15, czy tam nie wiem, 18 lat, ale rzeczywiście ta kariera bardzo szybko przemija i później często też się żałuję, że się czegoś nie zrobiło.
0: A ta atmosfera na stadionie zmieniła się znacząco, patrząc wtedy, jak ty grałeś, a dzisiaj?
1: No myślę, że tak. Myślę, że teraz zdecydowanie jest dużo większa moda na pogoń, dużo jak gdyby więcej pokoleń chodzi na stadion, bo i warunki...
0: To widać na stadionie.
1: Dokładnie. Przychodzą dzieci, rodziny z dziećmi, przychodzą dziadkowie, babcie, więc ta moda na pogoń jest zdecydowanie większa. No bo też mamy warunki. Ja jak gdyby też nie dziwię się tym wcześniejszym czasom, że ludzie nie chcieli, jak gdyby, może nie, że nie chcieli, ale czasami po prostu wybierali oglądanie meczu w domu niż pójście na stary stadion, gdzie bardzo wiało, gdzie było zimno, gdzie padało na głowę i tak naprawdę te wyniki też nie były jakieś tam takie, żeby tak bardzo się angażować, by chodzić na każdy mecz, no ale teraz wszystko jest, myślę, że
0: zupełnie inne
1: i można w fajnych warunkach sobie iść obejrzeć fajne spotkanie i też wydaje mi się, że ta moda na ogólnie na ekstraklasy też jest zdecydowanie większa. Widać to chociażby po frekwencji, jak bardzo ta liga jest już napakowana i jak powiedzmy, jak dużo emocji wzbudza.
0: O tej piłce będziemy mówić także jutro w programie Gwiazdy na Lato z Adamem Frączakiem. Dziękuję pięknie za dzisiaj.
1: Dziękuję bardzo.
2: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanova.pl.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Jest 14. Wiadomości Super FM.
8: Będą obniżki na stacjach paliw, ale tylko chwilowe. Na Ukrainę wrócą szczątki kolejnego dowódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów. PKP Intercity doczepi wagony do pociągów nad morze i w góry w ten weekend.
9: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Jest szansa na obniżki cen paliw na stacjach. W tym tygodniu benzyna i olej napędowy mają potanieć o 10-30 groszy za litr. To po zapowiedzi otwarcia cieśniny Ormus, kluczowej dla transportu ropy naftowej. Ale ropa na rynkach znów drożeje. Więc już na przełomie tego i przyszłego tygodnia ceny na stacjach też wzrosną. Do stałego obniżenia cen potrzeba decyzji rządu i powrotu pakietu CPN. Mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
10: Obniżka w przypadku diesla średniego poziomu cen sięgnęłaby blisko złotówki, natomiast w przypadku benzyn te ceny mogłyby spaść nawet złoty 20.
8: Tyle, że rząd nadal nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7 zł 51 groszy, a za olej 8 zł 16 groszy. W Łodzi będzie serwisowana flota 96 zamówionych przez Polskę śmigłowców Apache w najnowocześniejszej wersji, zdolnej m.in. do kontrolowania dronów na polu walki. Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 i koncern Boeing podpisały dziś umowę w sprawie stworzenia w Łodzi największego w Europie autoryzowanego centrum serwisowego tych maszyn, mówi wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
11: Ono będzie służyło w pierwszym kroku dla zakupów Polski, ale w kolejnych krokach dla zakupów czynionych przez inne kraje. Polska chce być hubem dla amerykańskich firm zbrojeniowych w Europie.
8: Polska będzie miała drugą po Stanach Zjednoczonych największą flotę śmigłowców Apache na świecie. Zmiany w rządzie. Premier ogłosił, że dotychczasowy minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przejdzie do innych zadań, a jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, dotychczasowa szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Ukraina ściąga do kraju szczątki dowódców organizacji ukraińskich nacjonalistów. Po majowej ekshumacji i ponownym pochówku Andrija Melnyka, przywódcy kolaborującej z Niemcami frakcji OUN, teraz na Narodowym Cmentarzu Wojskowym pod Kijowem ma

0: odbyć się ponowny pochówek pierwszego przywódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów, Jewgena Konowalca. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ekshumowane w Holandii szczątki Konowalca zostaną wkrótce sprowadzone na Ukrainę. Rośnie tragiczny bilans wczorajszego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Najnowsze dane to 164 ofiary śmiertelne, co najmniej, bo cały czas trwa akcja ratunkowa w gruzach budynków, więc liczba zabitych może jeszcze wzrosnąć. I na koniec wracamy do kraju. Będzie dodatkowa pula biletów na pociągi nad morze i w góry. Od czwartku do poniedziałku PKP Intercity doczepi dodatkowe wagony do swoich najpopularniejszych pociągów. Więcej miejsc będzie m.in. do Zakopanego, Krynicy Zdroju i Krakowa. Zyskają też pociągi jadące z południa kraju nad morze, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
1: Wyjątkowo długie będą pociągi Jantar, Neptun i Poseidon. Każdy z nich będzie liczył 14 wagonów, a na wybranych trasach pojadą również podwójne składy Pendolino, czyli 400 metrów pociągu, który może jednorazowo zabrać ponad 800 pasażerów.
0: Takie składy pojadą m.in. na trasach Warszawa-Kraków, Kraków-Warszawa-Trójmiasto-Kołobrzeg czy Kołobrzeg-Zakopane.

0: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
1: Wyobraźcie sobie, że budzicie się o świcie, a pierwsze promienie słońca oświetlają świątynię starszą od rzymskiego Koloseum. Nie ruiny ukryte gdzieś w lesie, ale monumentalne budowle stojące na wzgórzu od 2,5 tysiąca lat. Wokół kwitną migdałowce, z oddali czuć zapach morza, nad kamiennymi kolumnami krążą jaskółki. Trudno uwierzyć, że jesteśmy we Włoszech, a jednak właśnie tutaj, na południowym wybrzeżu Sycylii, znajduje się jedno z najważniejszych miejsc starożytnej Grecji. To Agrigento. Większość odwiedzających Sycylię oczywiście marzy o Etnie, Palermo czy Taorminie. Tymczasem Agrigento jest miejscem, które pozwala cofnąć się o 2,5 tysiąca lat do czasów, kiedy Sycylia była jedną z najbogatszych części świata greckiego. Miasto założyli oczywiście Grecy około 580 roku przed naszą erą, nadając mu nazwę Akragas. Bardzo szybko stało się jednym z najpotężniejszych miast Wielkiej Grecji. Mieszkało tu nawet 200 tysięcy ludzi. Liczba niewyobrażalna jak na tamte czasy. Filozof Empedokles, który urodził się właśnie tutaj, pisał, że mieszkańcy budują tak, jakby mieli żyć wiecznie, a ucztują tak, jakby jutro miał nastąpić koniec świata. Największym skarbem Agrigento jest oczywiście Dolina Świątyń. Nazwa jest nieco myląca, bo w rzeczywistości świątynie stoją na długim grzbiecie wzgórza, ale to jeden z najlepiej zachowanych zespołów architektury greckiej na świecie, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Najbardziej imponująca jest Świątynia Zgody. Paradoks polega na tym, że nigdy nie była poświęcona bogini zgody. Nazwę nadano jej dopiero wiele, wiele wieków później, błędnie interpretując łacińską inskrypcję. Mimo to zachowała się niemal w całości, uchodzi za jedną z najlepiej zachowanych świątyń doryckich na świecie. Gdy patrzy się na jej idealne proporcje, łatwo zrozumieć, dlaczego grecka architektura do dzisiaj inspiruje projektantów i architektów. Kilkaset metrów dalej stoją pozostałości jeszcze świątyni Hery, Heraklesa, Zeusa Olimpijskiego, no i Kastora z Polluksem. Każda opowiada inną historię, ale wszystkie przypominają o czasach, kiedy Sycylia była jednym z najważniejszych centrum kultury śródziemnomorskiej. Kilka kilometrów od miasta znajduje się jedno również z najbardziej niezwykłych miejsc na sycylijskim wybrzeżu. To Scala dei Turchi. Olśniewające białe klify zbudowane z miękkiej skały marglowej, wyrzeźbione przez wiatr i fale w formie przypominającą ogromne schody schodzące do morza. Według legendy właśnie tutaj schronienia mieli szukać piraci, których mieszkańcy nazywali Turkami, stąd niezwykła nazwa tego miejsca. No to miejsce, w którym historia nie została zamknięta za tą muzealną szybą, ale nadal żyje w krajobrazie, w tych lokalnych opowieściach, no i również w codziennym życiu mieszkańców, a my jako turyści mamy możliwość obcować z tą historią, z tą opowieścią i podziwiać piękne śródziemnomorskie krajobrazy. Do usłyszenia, cześć!
0: Wakacyjne pocztówki z podróży.

0: cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Panie Michale, chciałabym się zakwaterować.
2: Wybór jest naprawdę duży, więc jakie ktoś ma preferencje, tak możemy się dostosować. Mamy od pokoi dwuosobowych, małych, które nie mają widoku, po pokoje bardzo duże, gdzie spokojnie zmieści się 5-6 osób, ale już też z centralnym widokiem, także jak wstajemy bezpośrednio z łóżka czy z balkonu, możemy podziwiać Zalew, Karkonosze, Śnieżkę, nawet Góry Izerskie, bo tutaj mamy całą panoramę otaczającą Jelenią Górę i okolice.
1: A śpię oczywiście
2: w hotelu Lake Hill Resort & Spa.
1: Tutaj są 3 budynki, prawda?
2: Tak naprawdę możemy powiedzieć, że 4, bo jeden składa się z 2 segmentów. Jest połączony podziemnym tunelem, który często niektórzy określają, że wygląda trochę jak z kopalni, ale taki jest zamysł. I w budynku hotelowym mamy dostępne 4 rodzaje pokoi, bo mamy pokoje komfort, które się też dzielą na pokoje z widokiem lub nie. I to jest najprostszy pokój hotelowy. Jeśli ktoś chce mieć po prostu łóżko, telewizor i łazienkę, zdecydowanie jest to dostępne. Oprócz tego mamy jeszcze pokoje junior suite, w których mamy osobną sypialnię, salon z rozkładaną sofą oraz właśnie wspomnianą łazienkę. No i największe pokoje mamy też podzielone na 2 kategorie, Master Suite i Master Suite Plus. One już osiągają nawet do 60 m2. Tutaj całą rodziną będziemy mieli gdzie spać, będziemy mieli gdzie spędzać dzień, więc 2 sypialnie i salon to zdecydowanie wystarczająco również dla dużych rodzin.
1: Czyli dla gości typowo hotelowych, oczekujących luksusu i obsługi, pan Michał już przedstawił ofertę, a teraz proszę mi powiedzieć, czy mamy też tutaj taką możliwość, żeby działać samodzielnie? Są takie rodziny, które wolą gotować same. Jest taka szansa?
2: Oczywiście, w budynkach apartamentowych, które są naprzeciwko, więc to jest dosłownie 100 metrów do przejścia z hotelu, mamy apartamenty, w których są płyty indukcyjne, lodówki, całe wyposażenie, które będzie wymagane tak naprawdę, żeby samemu sobie ugotować, przygotować i wtedy mamy ofertę z samym noclegiem. Nie musimy w ogóle odwiedzać hotelu, jeśli tego nie wymagamy. Mamy kameralny, spokojny wypoczynek, ale oczywiście również z pięknymi widokami, bo tego nie odmawiamy żadnym gościom.
1: Ale gdybyście panie jednak nie chciały gotować, to spokojnie tutaj zostaniecie obsłużone i to naprawdę bardzo dobrze. A jeszcze zdradzę tajemnicę, ja tutaj spacerując po hotelu znalazłam nawet prasowalnię, więc wszystkie elegantki mają dostęp do otwartej, dwustanowiskowej prasowalni i nie trzeba prosić nikogo w recepcji o żelazko. Wszystko jest dostępne. Bardzo wielu gości jest z Czech, prawda? I z innych krajów również zauważyłam, że jest sporo gości.
2: Jak najbardziej. Oczywiście szczegóły nie zawsze mogę zdradzić, ale mamy gości z całego świata. Trafiają się i Azja, i Ameryka, a głównie odwiedzającymi są Czechy, Niemcy, ale no oczywiście zapraszamy wszystkich gości z Polski.
1: Tak niedyskretnie zapytam, a spotkam tu kogoś sławnego?
2: Zdarza się. Jak najbardziej. Zdarzają się osoby bardzo znane, również aktorzy, celebryci. Myślę, że bardzo łatwo jest na to trafić, przeglądając czy Instagrama, czy Facebooka takie osoby, bo zachwycające nasze widoki są nie tylko nas, szaraczków, ale również właśnie wspomnianych celebrytów.
1: No to Szczecinianie studujemy Instagrama, bo rzeczywiście można niejedną tutaj osobistość spotkać. Panie Michale, jutro zwiedzam restaurację, bo tu słyszałam, mamy niejedną.
2: Jak najbardziej przygotowane mamy tak naprawdę 2 punkty gastronomiczne. Jeśli policzymy również lobby bar jako osobny, to 3. I w każdym miejscu możemy coś zjeść, możemy się czegoś napić, więc każdy łasuch znajdzie coś dla siebie.
1: Ale o tym jutro.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Czy jesteście gotowi naprawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
4: Reklama. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Super FM.

0: to dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM trochę emocji sportowych. Dosłownie kilka minut temu zakończyła się sesja poranna podczas drugiego dnia lekkoatletycznych Mistrzostw Europy rozgrywanych w angielskim Birmingham. A mówimy o nich nieprzypadkowo, bo dziś do rywalizacji staje pierwsza reprezentantka Szczecina. Generalnie stolice Pomorza Zachodniego reprezentują dwa nazwiska. Maja Słodzińska w skoku wzwyż i Zofia Gaborska w skoku otyczce. To właśnie ta druga zawodniczka dziś swoje zmagania w Birmingham rozpoczyna. Mniej więcej około godziny 20, może kilka minut po. Zofia Gaborska będzie walczyć w eliminacjach w skoku otyczce. Gdyby udało jej się uzyskać wymagany rezultat, no to finał swojej konkurencji rozegra w czwartek w sesji wieczornej. Co warto powiedzieć, to zarówno Gaborska, jak i Słodzińska w swoich konkurencjach są świeżo upieczonymi mistrzyniami Polski. Dwa tygodnie temu złote krążki przywiozły z Białegostoku. Jeżeli chodzi o Słodzińską, to ona swoją rywalizację w Birmingham rozpocznie w czwartek. W sesji porannej będą eliminacje skoków wzwyż, ewentualny finał za to w sobotę. Za szczecinianki w biało-czerwonych barwach oczywiście trzymamy kciuki, a o ich dalszych wynikach podczas Mistrzostw Europy będziemy Was jeszcze w Radiu Super FM informować.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
0: Jest 15. Wiadomości Super FM.
3: Premier o aferze z rozdzielaniem środków dla powodzian. Od dziś ważne zmiany dla chorych onkologicznie. A potem o rozwodzie po polsku. Zerkniemy w dane GUS-u.
4: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk zapowiada rozliczenie afery wokół przekazywania pieniędzy dla powodzian na Dolnym Śląsku. Według ustaleń Wirtualnej Polski wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i zarazem działaczka KO przekazała 4,5 miliona złotych firmom, które w ogóle nie ucierpiały w wyniku powodzi. Pieniądze miały trafić do firmy męża wiceprezes i firm z miejscowości, w której mieszka.
5: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian. Bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania. Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje.
3: Sprawie rozdzielania pieniędzy dla powodzian przygląda się już prokuratura, a także od kilku miesięcy CBA. Wiceprezes agencji Anna Konieczyńska została zawieszona w prawach członka KO. Od dziś zaczyna działać karta eDILO, czyli elektroniczna wersja karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Zastępuje rozproszone dotąd systemy, w których dane dotyczące leczenia krążyły pomiędzy różnymi programami i papierową dokumentacją. Tomasz Fęska.
6: Karta eDILO to ułatwienie dla pacjentów, ale też dla systemu opieki zdrowotnej, bo usprawnia obieg informacji o chorym, mówi wicenaczelna rynku zdrowia Agata Szczepańska.
7: Pacjent nie będzie musiał już nosić ze sobą wszędzie tej karty i pilnować, żeby ona zostawała wypełniona na wszystkich etapach, więc zakładam, że i dla lekarzy łatwiejsze będzie jej wypełnianie, no i pacjent też będzie miał łatwiejszy podgląd.
6: Co ważne, bez eDILO Narodowy Fundusz Zdrowia nie rozliczy leczenia onkologicznego i to jest dobra wiadomość.
7: W praktyce bardzo często się zdarzało, że ona była wystawiana na zdecydowanie zbyt późnym etapie, bo ona jest po to, żeby szybko postawić diagnozę i żeby ułatwić proces leczenia.
6: Na razie z systemu eDILO skorzystają specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego, a dopiero od 1 października kartę w formie elektronicznej będą mogli wystawić wszyscy uprawnieni lekarze.
3: Salmonella potwierdzona u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Zakażenie potwierdziły badania. Pierwsze osoby z objawami zatrucia zgłaszały się do personelu placówki 2 sierpnia. Od weekendu chorych już nie przybywa. W ośrodku przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń, chorych odseparowano, a posiłki są dostarczane do pokojów. Jest śledztwo w sprawie publikacji nagrań z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego w śledztwie w sprawie dwóch wież. Nagrania pojawiły się w mediach pod koniec lipca. Kaczyński miał w śledztwie status świadka. 2 tygodnie po jego przesłuchaniu prokuratura umorzyła sprawę wobec braku znamion czynu zabronionego. Średnio po 15 latach małżeństwa, zwykle z inicjatywy kobiet. Tak wyglądają

0: rozwody po polsku. Z danych GUS-u wynika też, że w miastach liczba rozwodów jest trzykrotnie wyższa niż na wsiach. Częściej pozew rozwodowy składają kobiety, mówi Katarzyna Góra z GUS-u.
1: Dominującą przyczyną ich rozwodu, odpowiedzialną za prawie 60% rozpadu małżeństwa, jest niezgodność charakterów. Na kolejnych miejscach plasują się niedochowanie wierności oraz alkoholizm.
0: 85% rozwodów jest orzekanych bez wskazania winnego rozpadu małżeństwa.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Na zegarach wybiła już 15:20, a to oznacza pierwszy we wtorek raport ze szczecińskich dróg. Zróbcie głośniej, bo dzieje się naprawdę sporo. Zaczynamy od wieści z samego centrum naszego miasta, plac Hołdu Pruskiego i Matejki, czyli okolice Zegara Słonecznego. Tam mieliśmy kolizję dwóch samochodów i tramwaju. Zakorkowany jest zjazd z trasy zamkowej, podobnie z Matejki. Też nie wyjedziemy zbyt płynnie. Jest jednak dobra informacja, udało się już przywrócić ruch tramwajów, ale wciąż mogą być opóźnienia na linii tramwajowej 1 i 4. Do centrum szybko nie dostaniecie się również przez most Długi Energetyków. Właściwie to już przed rondem Portowców trzeba się zatrzymać. Spore kolejki także na Wyszyńskiego i na Brzeżu Wieleckim. Płynnie jedziemy za to estakadą pomorską. Przy przejeździe na prawą stronę miasta uważajcie także na skrzyżowaniu Floriana Krygiera z Ustowską. Tam nie działa sygnalizacja świetlna, może się korkować. Na koniec raportu, już spoza granic naszego miasta, chodzi oczywiście o S3. W kierunku Szczecina zatrzymujemy się dosłownie kawałek za miejscowością Łozienica i tak, jadąc w zderzak, mijamy Różyce, Rurkę i Kliniska, a do normy ruch wraca dopiero kilka kilometrów przed węzłem Rzęśnica. 91 24 55, nasz pomarańczowy telefon czeka na wasze wieści z dróg, a tymczasem na naszej antenie Ellie Goulding z przypomnieniem, żebyście w samochodzie włączyli światła, czyli utwór Lights już teraz na 97,5.

0: Reklama.
1: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami. 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: I po reklamie.
4: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
8: Wtorkowe popołudnie to idealny moment, by pomyśleć o planach na resztę dnia i dzisiejszy wieczór. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Sprawdźmy, co jeszcze czeka na Was w Szczecinie. Już o 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury ruszają rodzinne warsztaty ceramiczne. Pod okiem instruktorki będziecie mogli własnoręcznie ulepić i ozdobić z gliny, co tylko podpowie Wam wyobraźnia, na przykład kubek czy figurkę. Doświadczenie nie jest wymagane. Krok po kroku wszystko zostanie Wam wyjaśnione na miejscu. Szczegóły oraz bilety znajdziecie na stronie internetowej szczecińskiego MOK-u. Z kolei późnym wieczorem o 21:30 zamkowe tarasy zapraszają na kolejną odsłonę Zamkowych Nocy Filmowych pod chmurką. Dzisiaj w plenerowym kinie będzie można zobaczyć duńską komedię z Madsem Mikkelsenem Ostatni Wiking. To pełna absurdu, czarnego humoru i zwrotów akcji opowieść o braterskiej lojalności i skoku na fortunę, w której ważną rolę odegrają utwory The Beatles. Wstęp na pokaz jest całkowicie darmowy, więc warto wpaść i spędzić ten wieczór pod gwiazdami. Pełnego wrażeń wieczoru, a my słyszymy się na antenie Super FM już jutro od 9:30.
7: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor. Morskie Centrum Nauki. Oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
9: Super FM. Na lato.
10: Super FM na lato.

0: Zaprasza sponsor. Vaku, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: W Radiu Super FM cały czas obserwujemy dla Was sytuację na drogach w Szczecinie i okolicach. No i niestety, cały czas nie zmienia się chociażby sytuacja na S3. W kierunku stolicy Pomorza Zachodniego wciąż zatrzymujemy się mniej więcej na wysokości rurki, a nawet kawałek przed nią. Ślimaczym tempem pokonujemy kilkanaście następnych kilometrów i dopiero przed węzłem Rzęśnica wracamy do normalnej prędkości. Pochwały należą się za to dla kierowców w okolicach węzła Kijewo, bo na przykład skrzyżowanie Zwierzynieckie z Niedźwiedzią jest przejezdne, płynnie przejedziecie również przez szosę Stargardzką w obie strony, a tam trwają prace drogowe, więc tym bardziej trzeba uważać. Prawa strona naszego miasta generalnie raczej dzisiaj bezproblemowa, kilka minut stracicie na Pomorskiej, to zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, ale Goleniowska czy Imlik-Gierczak zapewnią płynny i szybki przejazd. Podobnie skrzyżowanie Gryfińskiej i Struga, tutaj też nie trzeba stać za długo. Znacznie gorzej sprawy mają się przy przejeździe na lewą stronę miasta, estakadą pomorską jedziemy płynnie, ale potem czego byście nie wybrali, no to niestety staniecie w korku. Most Długi i Energetyków stoją już przed rondem portowców, a zjazd z trasy zamkowej jest zakorkowany przez wypadek, który miał miejsce na placu Hołdu Pruskiego. Z tego samego powodu kilkanaście minut stracicie również na Matejki.
0: Na program zaprasza sponsor. Vaku, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
6: Jest 16:00. Wiadomości Super FM.
7: Kilkuset polskich turystów utknęło na Sycylii. Będzie rządowa pomoc dla poszkodowanych w programie Czyste Powietrze. Węgry mają nowego prezydenta. Wybrał go parlament.
0: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Problemy polskich turystów na Sycylii. Na tej włoskiej wyspie utknęło według danych MSZ około 200 Polaków. To przez aktywność wulkanu Etna, który wyrzuca obłoki pyłu do atmosfery. Lotnisko w Katanii, jedno z najważniejszych na Sycylii, kolejny dzień z rzędu jest sparaliżowane. Dziś do 19:00 nie wyląduje tam żaden samolot, a odloty są mocno ograniczone. Rząd bierze na siebie ciężar nadużyć w czystym powietrzu. Państwo zapłaci za błędy i oszustwa firm. Poszkodowani mają dostać możliwość zawieszenia spłaty należności, ich umorzenia, a także dochodzenia roszczeń bezpośrednio od nieuczciwych firm, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Część osób fizycznych, które chciały skorzystać z tego programu, przekazywało te dotacje innym firmom, które okazały się oszustami i ta ustawa ma przenieść zadłużenie z tych osób na tych, którzy faktycznie dokonali oszustwa.
7: Projekt przewiduje też 5-letni zakaz udziału w programie dla firm skazanych za przestępstwa popełnione na szkodę beneficjentów. Mieszkańcy wschodniej Polski dostaną SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa za każdym razem, gdy nasz kraj poderwie myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Rząd wprowadza tę zmianę w reakcji na falę krytyki za brak informacji dla obywateli, jaka spadła nań po incydencie z końca lipca, gdy rosyjska rakieta wleciała na polskie niebo i spadła na Lubelszczyźnie. A teraz informowanie ma się poprawić, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
9: Do mieszkańców konkretnych gmin albo konkretnych powiatów mogą trafić konkretne wiadomości. Tych wiadomości będzie więcej, szczególnie jeżeli chodzi o granicę wschodnią, dlatego żeby też po prostu wyciągnąć wnioski z tego, co się działo ostatnio. Im więcej informacji, tym lepiej.
7: W sprawie dodatkowych alertów trwają jeszcze ustalenia między Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Węgry mają nowego prezydenta, został nim András Baka, były prezes Sądu Najwyższego. Został wybrany przez węgierski parlament. Baka to symbol walki ze zmianami w sądownictwie wprowadzonymi przez rząd byłego premiera Viktora Orbana. Prezydent na Węgrzech pełni przede wszystkim ceremonialną rolę. Jego kadencja trwa 5 lat. Coraz tragiczniejsze wiadomości płyną z Kolumbii. Bilans śmiertelnych ofiar wczorajszego trzęsienia ziemi wzrósł do 224 osób. Według polskiego MSZ-u nie ma informacji, by wśród poszkodowanych w wyniku kataklizmu byli Polacy. Od 1 września ze szkół podstawowych mają zniknąć smartfony. Zakaz ich używania na przerwach, lekcjach i szkolnych wycieczkach ma sprzyjać koncentracji czy budowaniu relacji z rówieśnikami. Co na to eksperci? Za takimi zakazami powinny też iść inne działania, mówi medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego Krzysztof Grzegorzewski.
10: Zakazy, przepraszam serdecznie, ale każdy głupi umie wprowadzić. Jeżeli poza zakazami nie będziemy uczyć dzieci, uczyć młodzieży, a nawet niektórych młodszych dorosłych poruszania się po tym świecie, to my już przegraliśmy.
7: W przyszłym roku rząd planuje też wprowadzić zakaz korzystania z serwisów społecznościowych przez dzieci do 15 roku życia.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Oskar Cyms przed chwilą śpiewał na naszej antenie. On już w tym tygodniu pojawi się w Szczecinie podczas żagli. Impreza od piątku, ale dziś w nocy rozpoczną się pierwsze utrudnienia. Do tego jednak jeszcze kilka godzin, a my w Radiu Super FM sprawdzamy, co na drogach dzieje się teraz. W miarę płynnie można przejechać przez ulicę Bogumińską, czy to przed ulicą Pokoju, czy przed Chorzą. Spokojnie można się wybierać. Skrzyżowanie Emilii Plater z Gontyny i z Czanieckiej na razie też bez zarzutów. Tutaj kierowcy jadą bez niepotrzebnych postojów. Spory ruch za to na rondzie Kiedrojcia, tam Aleja Wyzwolenia i Staszica. Mogą dać się niektórym we znaki. Uważać musicie także na skrzyżowaniu Wojska Polskiego i Traugutta, to jest węzeł Łękno, tam też trochę się korkuje. Zaglądam jeszcze na Gumieńce, tutaj jeszcze dzisiaj nie byliśmy. Kilka minut, tak jak zawsze, tracimy przed wjazdem na rondo Gierosa, to tyczy się ulicy Ku Słońcu i Europejskiej, ale wyjeżdżając z miasta też natraficie na spory korek, chodzi oczywiście o skrzyżowanie Weleckiej z Topolową na Mierzynie. Na koniec jeszcze wieści od naszego słuchacza Mateusza, bardzo dziękujemy za ten meldunek. Kilka minut temu mieliśmy zderzenie tramwaju z osobówką na ulicy Szerokiej, będą utrudnione. Dojedzie na Krzekowo i bez rzeczy.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Zespół Survivor i Eye of the Tiger już teraz na naszej antenie. To tak dla zmotywowania kierowców, żeby szczecińskie korki pokonywali niczym filmowe roki swoich przeciwników.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na Ciebie.
3: I po reklamie.
4: Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Po raz ostatni we wtorek zaglądamy na ulicę Szczecina, bo tutaj, mimo coraz późniejszej pory, wciąż dzieje się wiele. Spory ruch, teraz chociażby na Edmunda Bałuki, dojazd do Placu Zgody solidnie zakorkowany, podobnie na Bramie Portowej, przed wjazdem w Krzywoustego swoje trzeba odstać. Na Wyszyńskiego i Niepodległości też tracimy kilka minut, a most Długi Energetyków po staremu. Jedziemy zderzak w zderzak. Względny spokój na razie na Kolumba, przy skręcie w Tamę Pomorzańską trzeba tylko chwilę poczekać, nieco większy korek za to na skrzyżowaniu Milczańskiej z Powstańców Wielkopolskich. Na Mieszka Pierwszego co jakiś czas wciskamy hamulec, ale dojazd do Ronda Uniwersyteckiego jest raczej płynny. To dotyczy również Cukrowej, Krakowskiej i Południowej. Znacznie dłużej czekamy na przejazd przez Rondo Hakena. Tutaj Floriana Krygiera stoi już kawałek za skrętem w Ustowską. Na Południowej obwodnicy Przecławia też stracicie kilka minut. To była ostatnia pomoc drogowa we wtorek, 11 sierpnia. Piotr Jarząbek, bardzo dziękuję za cały dzisiejszy dzień i już zapraszam na jutro. Wiadomości dla kierowców wracają po godzinie 7.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy

0: lato.
1: Super FM.
2: Super. Super FM. Jest 17. Wiadomości Super FM.
3: Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwołana. Kłopoty polskich turystów z wydostaniem się z Sycylii. Już jutro zaćmienie słońca. Podpowiemy, jak bezpiecznie je obejrzeć.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska, wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska straciła stanowisko. Została odwołana przez Radę Nadzorczą. To pokłosie afery z rozdzielaniem pieniędzy dla poszkodowanych przez powódź na Dolnym Śląsku 2 lata temu. Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego rozdzielała publiczne pieniądze firmom, które miały ucierpieć w czasie powodzi, ale faktycznie powódź szkód w nich nie wyrządziła. Popłynęło natomiast do nich szerokim strumieniem państwowe wsparcie. 4,5 miliona złotych według medialnych ustaleń dostała firma męża wiceprezes i firmy z okolicy, w której mieszka działaczka KO. Dlatego premier Donald Tusk zapowiedział rozliczenie afery.
4: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzi. Bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
3: Mówi premier. Wiceprezes agencji została już zawieszona w partii. Sprawie przyglądają się CBA i prokuratura. Tysiące turystów utknęło na Sycylii, a wśród nich około 200 Polaków. Powodem jest Etna. Wulkan ożył i spowił niebo nad Sycylią gęstą warstwą wulkanicznego pyłu. Lotnisko w Katanii zostało sparaliżowane. Nie lądują tam samoloty, a odloty są możliwe tylko z jednego pasa. Kłopoty z opuszczeniem wyspy ma około 200 Polaków, mówi Maciej Wewiór, rzecznik MSZ-u.
5: Upewniamy się, że nie ma kwestii zagrożenia życia na przykład naszych obywateli. Nie ma kwestii jakichś zdrowotnych. W ramach swoich kompetencji nasz konsul oczywiście wspiera naszych obywateli.
3: Rzecznik przypomina też, że odpowiedzialność za zapewnienie wyżywienia czy zakwaterowania oraz alternatywnego połączenia swoim pasażerom spoczywa na przewoźnikach. Jesienią i zimą czeka nas klęska urodzaju ziemniaków, ostrzegają eksperci. Możemy mieć powtórkę z sytuacji sprzed roku, kiedy ziemniaków było tak dużo, że zalegały w magazynach, mówi ekspert rynku rolno-spożywczego Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
6: No i tutaj wygląda na to, jakbyśmy się niczego nie nauczyli. Czyli bo jeżeli jest ta sama powierzchnia zasiewu, moim zdaniem są możliwe dramatyczne spadki właśnie pod koniec jesieni.
3: Cała Europa zmaga się z nadmiarem tych warzyw, do tego stopnia, że na zachodzie rolnicy w niektórych krajach musieli dopłacać za to, żeby odebrano od nich zalegające w magazynach ziemniaki. Kotlina Kłodzka, a także zachód i północ Polski, to tam najlepiej będzie jutro widać zaćmienie słońca, w Polsce jedynie częściowe. W trakcie jego maksimum księżyc przesłoni znaczną część tarczy słonecznej, zmieniając jej kształt w sierp. Zjawisko będzie widoczne niedługo przed zachodem słońca, po 19. Do jego podziwiania trzeba się jednak przygotować, by nie uszkodzić wzroku, mówi okulistka Wioletta Tuńczyk-Dorożyńska z poradni okulistycznej OKO.test.
7: Ja bym tutaj apelowała do dorosłych, do dzieci, żeby żadnymi domowymi sposobami, przez żadne okulary słoneczne, płyty CD, nie oglądać zaćmienia słońca.
3: Konsekwencje patrzenia na zaćmienie słońca bez ochrony wzroku mogą być opłakane.
7: Jest to zjawisko skrajnie niebezpieczne dla naszych oczu i nawet krótkotrwałe wpatrywanie się może powodować nieodwracalną ślepotę.
3: Bezpiecznym rozwiązaniem są certyfikowane okulary do obserwacji zaćmień, a także lornetki lub teleskopy wyposażone w odpowiednie filtry słoneczne.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: Autoglas wymienia.
1: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
3: Kalendarz wydarzeń wypełniają koncerty, pokazy filmowe, spektakle i plenerowe spotkania z kulturą. Barbara Gądek, w Super FM sprawdzamy, co warto zobaczyć i gdzie warto być w najbliższych dniach. Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza do Centrum Dialogu Przełomy na sierpniowy cykl pokazów filmowych. Można bezpłatnie zobaczyć film Johannes Quistorp w reżyserii Heleny Kwiatkowskiej oraz film Kaskada Małgorzaty Gwiazdy Elmerych. Liczba miejsc jest ograniczona. Sierpień upływa nam pod znakiem dobrego kina. Miłośników filmowych emocji czekają zarówno plenerowe seanse na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, jak i jubileuszowa edycja Ińskiego Lata Filmowego. Zamek zaprosi na pokaz filmu Ostatni Wiking. Zobaczycie pełną czarnego humoru historię o braterskich relacjach, wielkim skoku i świecie, w którym nic nie jest takie, jak się wydaje. Seanse rozpoczynają się we wtorki o 21:30 pod gołym niebem na tarasie Zamku Książąt Pomorskich. Do końca tygodnia filmowym centrum Pomorza Zachodniego jest Ińsko. Trwa tam 53. Ińskie Lato Filmowe, jeden z najstarszych festiwali filmowych w Polsce. W programie jest prawie 70 filmów, od najnowszego kina polskiego, przez konkurs młodych twórców wokół Bałtyku, po przegląd kina irańskiego i pokazy przedpremierowe. Do Ińska zjechali twórcy i aktorzy, zaplanowano spotkania z artystami, koncerty, spektakle i wystawy. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć wakacyjny wypoczynek z ambitnym kinem i rozmowami o kulturze. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM oraz zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
2: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Wakacyjne

0: zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: W programie Gwiazdy na lato spotykamy się z aktorami, aktorkami, artystami, ale także gwiazdami sportu. W tym tygodniu moim gościem jest Adam Frączak, kapitan Pogoni Szczecin. Cześć Adam, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to zapytam, bo nawiązałem do tej Pogoni, to zapytam, co czułeś, jak założyłeś po raz pierwszy koszulkę Pogoni Szczecin? Bo grałeś w różnych klubach.
2: Tak, oczywiście grałem w różnych klubach, no ale Pogoń, jak gdyby, oczywiście byłem wcześniej w Legii Warszawa, ale no nie porównujmy, bo tam byłem w rezerwach, miałem jakiś tam epizod w pierwszym zespole, gdzieś tam, no ale jak gdyby nie można porównywać mojej gry w Legii do tego, jak zaczynałem grę w Pogoni. Co czułem, kiedy założyłem pierwszy raz koszulkę? No nie ukrywam, że stres. Bardzo się stresowałem tym pierwszym spotkaniem. Pamiętam go bardzo dobrze. Graliśmy z UKS-em, oczywiście jeszcze na starym stadionie. Okres taki późno-zimowy i taka wczesna wiosna. No nie było za ciepło, trochę wiało, jak to na starym stadionie.
1: Tak.
2: Nie ukrywam, że jako młody zawodnik bardzo się stresowałem, bo zależało mi na tym, żeby po prostu dobrze wypaść. Pamiętam, zremisowaliśmy to spotkanie, więc pamiętam z tego meczu to, że po prostu duży przeskok, jeśli chodzi o jak gdyby inne kluby do Pogoni Szczecin.
1: A gdybyś miał sobie dzisiaj przypomnieć mecz, który najbardziej zapadł ci w pamięć, to jaki to byłby mecz?
2: Ojej, ostatnio ktoś mnie też o to pytał. No taki pierwszy mecz, który mi się narzuca, no to oczywiście ten hat-trick z Krakowią na wyjeździe, więc to na pewno fajne spotkanie, bo też mam pamiątkę z tego spotkania, czyli piłkę wziąłem do domu, koledzy się podpisali, więc na pewno to było takie spotkanie, które tak jak gdyby pierwsze mi się rzuca w oczy i gdzieś tam zapadło mi w pamięć, ale były też inne spotkania, które gdzieś tam bardzo doceniam, bardzo lubiłem grać z Legią Warszawa, udawało mi się dość często gdzieś tam wpisać na listę strzelców, wiadomo, wtedy ta Legia też była troszeczkę innym zespołem niż teraz nie jest, powiedzmy, taką mocną drużyną jak wtedy, więc na pewno te spotkania z Legią, czy spotkania z Lechem, to były takie, które gdzieś tam dodawały tego dreszczyku emocji.
1: No i też była inna relacja między Pogonią a Legią. To już teraz się skończyło, niestety. No, albo i nie.
2: W mojej opinii niestety, bo jak gdyby ja się wychowałem na tej zgodzie kibicowskiej. Mój brat jeździł na Legię i na Pogoń i jak gdyby ja jestem z Kołobrzegu, pochodzę z Kołobrzegu i tam zawsze była ta zgoda Pogoni z Legią, to było coś normalnego i ja się na tym wychowałem, więc to, że ta zgoda się skończyła, nie mówię, że jakoś tam mnie dotyka, ale na pewno jest teraz inaczej niż było wcześniej.
1: Noszenie opaski kapitana to jest duże wyzwanie. Jak sobie z nim poradziłeś, powiedz, w Pogoni?
2: Duże wyzwanie, bo wbrew pozorom to nie jest tylko jak gdyby noszenie opaski na meczu i tak dalej. No trzeba jak gdyby starać się, może nie, że mieć wpływ, ale reagować na różne rzeczy. Trzeba jak gdyby też wieloma rzeczami zajmować się bardziej niż jako normalny zawodnik, bo wtedy tak naprawdę interesuje cię tylko twoja osoba, a tutaj jednak musisz jak gdyby też
1: dbać o dobro drużyny.
2: Dokładnie. Mhm. Dbać o dobro drużyny. Czasami musisz pomóc, musisz zauważać pewne problemy, musisz starać się je rozwiązywać, więc tak naprawdę to nie jest taka prosta sprawa być kapitanem, jest to trudne, no ale to jest jak gdyby najwyższy honor w każdej drużynie być kapitanem.
1: Dokładnie tak. A który mecz z tych, których rozegrałeś, byś jeszcze raz powtórzył? Jest taki mecz?
2: Który bym powtórzył?
1: No, bo zapadł ci w pamięć, bo był wyjątkowy, może być w Pogoni, jak to wyglądało?
2: No to na pewno chciałbym jeszcze raz powtórzyć to pierwsze spotkanie i jak gdyby móc możliwość jeszcze
1: ten
2: raz
1: początek.
2: przejść całą tą drogę, ale wiadomo, lata gdzieś tam mijają, kariera piłkarza bardzo szybko się kończy i pamiętam, że zawsze ci starsi zawodnicy mówili: czerpcie z tej kariery jak najwięcej, bo ona bardzo szybko mija i człowiek, który jest w młodym wieku, często sobie myśli, że co oni gadają, przecież jeszcze mam 20, 15 czy tam, nie wiem, 18 lat, ale rzeczywiście ta kariera bardzo szybko przemija i później często też się żałuję, że się czegoś nie zrobiło.
1: A ta atmosfera na stadionie zmieniła się znacząco, patrząc wtedy, jak ty grałeś, a dzisiaj?
2: No myślę, że tak. Myślę, że teraz zdecydowanie jest dużo większa moda na pogoń, dużo jak gdyby więcej pokoleń chodzi na stadion, bo i warunki...
1: To widać na stadionie.
2: Dokładnie. Przychodzą dzieci, rodziny z dziećmi, przychodzą dziadkowie, babcie, więc ta moda na pogoń jest zdecydowanie większa. No bo też mamy warunki. Ja jak gdyby też nie dziwię się tym wcześniejszym czasom, że ludzie nie chcieli, jak gdyby, może nie, że nie chcieli, ale czasami po prostu wybierali oglądanie meczu w domu niż pójście na stary stadion, gdzie bardzo wiało, gdzie było zimno, gdzie padało na głowę i tak naprawdę te wyniki też nie były jakieś tam takie, żeby tak bardzo się angażować, by chodzić na każdy mecz, no ale teraz wszystko jest, myślę, że
1: zupełnie inne
2: i można w fajnych warunkach sobie iść obejrzeć fajne spotkanie i też wydaje mi się, że ta moda na ekstraklasy też jest zdecydowanie większa. Widać to chociażby po frekwencji, jak bardzo ta liga jest już napakowana i jak powiedzmy, jak dużo emocji wzbudza.
1: O tej piłce będziemy mówić także jutro w programie Gwiazdy na Lato z Adamem Frączakiem. Dziękuję pięknie za dziś.
2: Dziękuję bardzo.
0: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15.

0: z niechcianymi telefonami od marketerów. Na razie we Francji.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Jak przekonuje rzecznik rządu Adam Szłapka, analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen.
2: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły. I to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów. I te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
0: O tym, że rząd może przywrócić rozwiązania obniżające ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie, Paweł B., którego policja zatrzymała pijanego za kierownicą, został zawieszony w czynnościach służbowych, stracił immunitet i usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Sprawą zajmuje się prokuratura krajowa. Mężczyzna został już przesłuchany w charakterze podejrzanego, przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 3 i zakaz prowadzenia pojazdów. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś został powołany przez papieża Leona XIV w skład Rady do Spraw Ekonomii. To utworzony przez papieża Franciszka w 2014 roku organ kurii rzymskiej nadzorujący działalność gospodarczą i finansową Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. W szkołach ma być zdrowiej. 1 września wejdzie w życie rozporządzenie, które wprowadzi nowe zasady żywienia w placówkach oświatowych. Na stołówkach regularnie mają pojawiać się posiłki z ryb i strączków, a ilość soli i cukru w potrawach będzie ograniczona. Ma to zapobiec problemom zdrowotnym dzieci, mówi Marta Dymek-Boniecka z Fundacji Jadłonomia.
3: To rozporządzenie ma odpowiedzieć na problem, jakim jest na przykład zwiększona otyłość czy temat próchnicy. Tutaj pewnie każdy lekarz specjalista podałby swój problem, który jest na szczycie.
0: Resort zdrowia przypomina, że nieprawidłową masę ciała ma obecnie 27% siedmiolatków i niemal 35% dziewięciolatków, a 80% dzieci je za mało warzyw i owoców. Od dziś we Francji obowiązuje zakaz niechcianego marketingu. Podmioty, które reklamują usługi i produkty, będą mogły dzwonić tylko do osób, które wyraziły na to zgodę. Niechciane telefony były dość powszechnym problemem, bo szacuje się, że 3/4 mieszkańców Francji otrzymywało je codziennie. Obywatele mają nadzieję, że zmiana przyniesie pożądany efekt.
4: Dzwonili do mnie praktycznie codziennie, czy to na telefon służbowy, czy prywatny, więc uważam, że to dobra zmiana.
5: Byłoby świetnie, gdyby to zadziałało, bo od dawna o tym mówimy, ale nigdy nie widzieliśmy, żeby coś faktycznie się zmieniło.
0: Wcześniej francuskie władze walczyły z niechcianym telemarketingiem przez specjalną usługę Bloctel. Mieszkańcy mogli tam zastrzec swój numer w bazie danych, a firmy miały obowiązek pomijania chronionych kontaktów. System okazał się jednak nieskuteczny, bo wiele przedsiębiorstw nie stosowało się do tego prawa.
1: Wakacyjne hity Super FM.

I met you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Super FM. Sport.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. 2/7 Polaków wywalczyło awans do kolejnej rundy w porannej sesji lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Damian Czekier do półfinału biegu na 110 metrów przez płotki, a Mateusz Kołodziejski do finału skoków z wyż. Odpadły m.in. Aleksandra Formella i Anna Wielgosz na 800 metrów. Po pierwszym dniu Mistrzostw Europy Polacy mają już na koncie medal. To srebro Ewy Swobody w biegu na 100 metrów. Kibice mają nadzieję, że w jej ślady pójdzie na 100 metrów przez płotki Pia Skrzyszowska. W finale rzutu młotem zobaczymy dziś z kolei Pawła Fajtka. Więcej o tym teraz Błażej Kulesza.
4: Pięciokrotny mistrz świata Paweł Fajdek tylko raz 10 lat temu zdobył złoto Mistrzostw Europy. Szanse na powtórkę są, ale forma z kwalifikacji rodzi pytania. Tym bardziej, że jak deklaruje Fajdek, z optymalnymi warunkami do rzutu jest różnie.
5: Koło jest łatane, jest na zmianę, raz szybkie, raz tempe. Da się to odczuć, natomiast w finale nie będę na to patrzył, no będę starał się rzucać jak najdalej.
4: Z podium z dwóch ostatnich edycji Mistrzostw Europy nie schodzi za to Pia Skrzyszowska. 2 lata temu w Rzymie wywalczyła brąz, 4 lata temu posmakowała złota w Monachium, ale do Birmingham przyjechały jej największe europejskie rywalki, Szwajcarka Ditachi Kambundji oraz Holenderka Nadine Wieser.
3: A mówił o tym Błażej Kulesza. Pekin będzie organizatorem tegorocznych Mistrzostw Świata na krótkim basenie, ogłosiła Międzynarodowa Federacja Pływacka. 6-dniowa impreza zacznie się 1 grudnia na olimpijskim obiekcie, czyli Water Cube. To obiekt, który może pomieścić 17 tysięcy kibiców, a gościł najpierw zawody pływackie podczas igrzysk w 2008 roku, a później został przekształcony w Ice Cube na potrzeby zawodów w curlingu podczas rywalizacji olimpijskiej w 2022 roku.
0: Wakacyjne hity Super FM.

Super FM. Lato.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lamo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama.
4: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Wakacyjne hity.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Karma dla kota Whiskas. 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
1: I po reklamie. Super FM Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. UEFA zmienia podejście do systemu VAR. Wykorzystywanie powtórek wideo w europejskiej piłce nożnej ma się stać szybsze i bardziej spójne. Ma trwać nie dłużej niż 60-90 sekund, poinformował szef sędziów Roberto Rossetti. UEFA zamierza wdrożyć swoje nowe plany już w tym sezonie. Iga Świątek awansowała do swojego drugiego półfinału w tym sezonie. Po tym jak grała w najlepszej czwórce majowego turnieju w Rzymie, teraz o finał znowu powalczy z Eliną Świtoliną. Tyle, że w Toronto, gdzie w ćwierćfinale pewnie pokonała Rosjankę Dianę Schneider. Błażej Kulesza.
5: Polka od samego początku do samego końca pozostała bezbłędna. Schneider mecz zaczęła od utraty punktu przy własnym serwisie, a potem przez godzinę i 4 minuty szukała na korcie jakiegokolwiek sposobu, by przeciwstawić się Raszyniance. Znalazła go raptem w trzech gemach. Korty w Toronto najwyraźniej służą Polce, o czym mówiła Świątek w pomeczowym wywiadzie.
6: W tym turnieju gram lepiej niż w większości innych w tym sezonie. Doceniam możliwość rozegrania kolejnego meczu na tym stadionie. Cieszę się, że tu jestem.
5: Chociaż na kanadyjskich kortach Świątek w półfinale raz grała, ale było to 3 lata temu. Wówczas turniej rozgrywano w Montrealu. O finał w Toronto Świątek powalczy z Ukrainką Eleną Świtoliną.
4: A dziś w nocy polskiego czasu awans do półfinału w turnieju w Toronto powalczą Belinda Bencic z Coco Gauff i prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego Naomi Osaka z Jeleną Rybakiną. LeBron James, czyli najlepszy strzelec w historii koszykarskiej ligi NBA, zadebiutuje w barwach Philadelphia 76ers w meczu przeciwko obrońcom tytułu New York Knicks 20 października. Organizatorzy opublikowali dziś zapowiedź nadchodzącego sezonu, który w ten sam dzień rozpocznie się w Bostonie, gdzie Celtics podejmą Detroit Pistons.
7: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w mieście
1: tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
6: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki, oferujące możliwość wynajęcia tarasu na czas wydarzenia Żagle 2026.
7: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Wakacyjne hity Super FM.

0: Najwięcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super.
1: Super FM.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.